Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Mniej więcej 5 milionów ludzi rozpoczęło rok szkolny. O polskiej szkole w liczbach Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
2: Początek roku szkolnego to idealny moment, by spojrzeć na polską edukację przez pryzmat twardych danych statystycznych. W roku szkolnym 2025-26 w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kształciło się 5,3 miliona osób. To ponad 14% ludności naszego kraju. Zanim usłyszymy pierwszy dzwonek, warto zajrzeć do przedszkoli. Działało ich niespełna 22 tysiące, a opieką objęły one ponad 1 360 000 dzieci. To nieco mniej niż rok wcześniej. Największą grupą są oczywiście uczniowie szkół podstawowych. W blisko 14 tysiącach placówek uczyło się 3,3 miliona dzieci. Odnotowaliśmy tu niewielki wzrost liczby uczniów, na co wpływ miały przesunięcia demograficzne oraz włączenie do systemu dzieci uchodźców z Ukrainy. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży wiedzę zdobywało 1,7 miliona uczniów. Niezmiennie ogromną popularnością cieszą się licea ogólnokształcące, w których uczyło się ponad 890 tysięcy osób. Co ciekawe, wśród ich absolwentów większość, bo ponad 60%, stanowiły kobiety. Silną pozycję mają też technika, kształcące ponad 680 tysięcy uczniów. Ich absolwenci najchętniej wybierali kierunki z grupy technologii teleinformacyjnych oraz inżynieryjno-technicznych. Niezależnie od typu szkół, absolutnym hitem wśród języków obcych pozostaje angielski, którego uczyło się ponad 95% uczniów. Na drugim miejscu jest język niemiecki. Za sukcesami uczniów stoi ogromna grupa specjalistów. W polskim systemie oświaty zatrudnionych było ponad 508 tysięcy nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. Ten zawód ma w Polsce zdecydowanie kobiece oblicze. Panie stanowią ponad 82% ogółu kadry. Warto też podkreślić wysokie kwalifikacje pedagogów. Ponad połowa z nich to nauczyciele dyplomowani. Na koniec spójrzmy na finanse, bo nowoczesna edukacja kosztuje. Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych. Natomiast w powiatowym liceum ogólnokształcącym było to blisko 20 tysięcy złotych.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Paulina Kozioł, zapraszam. Już za moment ogarnie nas Juromania, czyli Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Podczas tegorocznej 9. edycji festiwalu zaplanowano rekordowo dużo, bo ponad 200 wydarzeń w przeszło 50 lokalizacjach. Juromania będzie od 18 do 20 września, a o tym, co dokładnie będzie się działo i jakie nowe miejsca wezmą w niej udział, mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
4: W tym roku mamy hasło Jura pełna energii i chcemy tą energię też dać miejscom, które no, po raz pierwszy będą na Juromanii arenami właśnie jak gdyby pokazywania Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Takimi nowymi miejscami to będzie Zalew Mitręga w Łazach, to będzie dworek Ditla w Kluczach. Mamy też w części małopolskiej dwór Rejów w Ciechowicach. To jest też taki prywatny obiekt, który niedawno został otwarty i on po raz pierwszy będzie w ogóle udostępniany dla turystów. Ale mamy też taką nową lokalizację Ulina Dolina Wielka to jest dawny kamieniołom, który został zagospodarowany przez gminę Gołcza różnymi elementami takimi turystycznymi, jak parki linowe, jak tyrolki, jak na przykład zbiorniki takie wodne z tańczącymi fontannami, jak motylarnia, i to wszystko również będzie dostępne podczas Euromanii. To są nowości, których do tej pory nie, na Euromanii nie było.
3: A co się będzie działo w tych flagowych obiektach, czyli zamek Ogrodzieniec, zamek w Olsztynie na przykład?
4: W tych flagowych miejscach, zgodnie z naszym hasłem, będziemy mieć dużo mappingów i takiej energii świetlnej, bo i tutaj w Ogrodzieńcu, i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Dodatkowo jeszcze w Ogrodzieńcu będzie po raz pierwszy też na Euromanii pokaz dronów. Będzie 160 dronów, które będą pokazywały elementy też historyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej na właśnie nocnym niebie. Też zapraszamy serdecznie na Dziady Mickiewicza. One będą w Częstochowie pokazywane. Tych inscenizacji też będzie kilka, bo właśnie w tym już wcześniej mówionym Pałacu w Kluczach również będzie pokaz, to będzie akurat Upiór w Operze, czy w Dworze Rejów też będą inscenizacje właśnie, różnego rodzaju sztuki będą pokazywane, czy część sztuk, ale też sztuki będą pokazywane na zamku w Pieskowej Skale. Też jako główna impreza zamku w Olsztynie, to w sobotę 19 września właśnie wieczorową porą zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd. Euromania to taka impreza, która właśnie ma być imprezą bezpłatną, ewentualnie imprezą na różnego rodzaju zapisy, bo niektóre miejsca mają po prostu ograniczoną ilość miejsc, no, tak jak na przykład jaskinie, no, jakieś muzea, które zwiedzamy, no po prostu nie możemy tam więcej osób dać i wtedy są zapisy, ale Euromania jest generalnie wydarzeniem bezpłatnym, z którego mogą wszyscy korzystać.
3: Dziś zamek w Ogrodzieńcu został wystylizowany. Możemy się tutaj przenieść do takiego średniowiecza. Jest kuźnia kowala, są rycerze, konie nawet. Czy też tak to będzie wyglądało podczas Euromanii?
4: Będzie wyglądało podobnie, aczkolwiek może identycznie nie, dlatego że no, dzisiaj ta przestrzeń jest wypełniona różnymi elementami, które tak naprawdę by może troszeczkę tak, te, które stoją na środku, przeszkadzały też turystom, ale na pewno każdy z zamków będzie wystylizowany i będzie tam dana energia, czyli energia człowieka, energia rekonstruktorów, więc i ten zamek w Ogrodzieńcu, jak i wszystkie pozostałe zamki będą tętnić energią w czasie Euromanii.
3: Czyli będzie się można przenieść faktycznie no, kilkaset lat wstecz.
4: Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też, jak już tam też wcześniej mówiliśmy, będzie pewna doza też nowoczesności, bo przecież mappingi czy drony, no to są elementy, które są już z naszego wieku, więc to będzie takie połączenie i pokazanie tego, że Jura jest od średniowiecza aż po dzisiaj areną bardzo fajnych wydarzeń i miejsc, do których warto przybywać i warto wracać.
3: I warto to zobaczyć, po prostu same te zamki nawet są warte zobaczenia, skały, ten teren tutaj zielony.
4: Jura jest taką krainą, gdzie krajobraz gra bardzo dużą rolę. Mamy i piękne skały, mamy piękne doliny, mamy zamki, mamy cały wachlarz też różnego rodzaju rezerwatów przyrody, których na Jurze jest mnóstwo i które właśnie podczas Euromanii będą udostępniane, będzie można je zwiedzać z przewodnikiem, będzie można wchodzić do jaskiń, nawet będzie można wchodzić w nocy do jaskiń czy do zamków. Na co dzień tego nie możemy zrobić, więc chcemy, aby Euromania była taką imprezą, która otwiera Jurę Krakowsko-Częstochowską i pokazuje jeszcze pewne dodatkowe jej aspekty i zachęca do tego, żeby tą naszą Jurę po prostu odwiedzać i eksplorować jeszcze mocniej.
3: Tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo. Nie sposób o wszystkich opowiedzieć w radiu. Gdzie można zatem przejrzeć całą listę, cały harmonogram?
4: Cały program Euromanii jest w bardzo wygodny sposób pokazany na www.euromania.pl. Tam mamy dostęp do takiego narzędzia, w którym możemy sobie jak gdyby przejeżdżać Jurę Krakowsko-Częstochowską i zaznaczać pewne miejsca, w których byśmy chcieli być. Wtedy ten program się pokazuje, możemy sobie go dołożyć do planera, który możemy stworzyć. Ten planer też ma taką funkcję, że jeżeli wybierzemy sobie dwie imprezy, które odbywają się w tym samym czasie, no to też nam podpowie planer, że no musimy którąś wybrać, bo nie możemy być w dwóch miejscach naraz. Jest on w bardzo też fajny sposób pokazany w takiej formie PDF, gdybyśmy chcieli sobie go gdzieś tam wydrukować, ale też na naszych mediach społecznościowych cały czas ten program jest dostępny, więc w wielu, wielu miejscach można sobie ten program jak gdyby śledzić. Na Euromanie też będą przygotowane takie specjalne bilety pamiątkowe, gdzie każdy uczestnik dostanie taki bilet. On będzie wyposażony w kod QR, który będzie kierował bezpośrednio do programu, żeby można było sobie szybko jak gdyby przejść do programu i zobaczyć, co się jeszcze w okolicy dzieje. Ale warto sobie rzeczywiście wcześniej zaplanować pobyt na Euromanii, bo rzeczywiście na wszystkich imprezach nie da rady być. Tych imprez jest tak dużo, że musimy coś wybrać, także najlepszym jak gdyby rozwiązanie będzie to, żeby sobie wcześniej zaplanować każdy dzień na Euromanii. No i wtedy myślę, że będzie super pobyt.
3: Czyli zapraszamy do planowania i do odwiedzenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej, szczególnie właśnie podczas Euromanii.
4: Jak najbardziej zachęcam Państwa do przybycia na Jurę Krakowsko-Częstochowską między 18 a 20 września.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mieszkańcy krakowskiego Płaszowa protestują przeciwko tak zwanym uciążliwościom odorowym pochodzącym z tamtejszej oczyszczalni. Ale to nic w porównaniu z tym, z czym musieli zmagać się średniowieczni mieszkańcy Krakowa.
5: Na zapachy w miastach zawsze narzekano i narzekamy do dzisiaj, natomiast faktycznie wtedy tych powodów prawdopodobnie było więcej. Kamil Stasiak, Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa. Jest nawet takie powiedzenie, że miasto średniowieczne najpierw było czuć, a dopiero potem widać. Oczywiście ono jest przesadzone, no bo zasięg naszego wzroku jest większy niż dosyć lokalny zmysł węchu, natomiast oddaje nam to powiedzenie mniej więcej to, jak w rzeczywistości ta sprawa wyglądała. Tych źródeł niekorzystnych zapachów, bo to one dominowały, było kilka, a wynikały one przede wszystkim z tego, że no, mieliśmy dosyć duże nagromadzenie ludzi, które łączyło się z bardzo nieefektywnym systemem usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza tych właśnie produkowanych bezpośrednio przez mieszkańców miasta.
6: Czyli po prostu pozbywano się, no powiedzmy wprost, śmieci i zanieczyszczeń, i to różnych frakcji, zarówno tych stałych, jak i płynnych, po prostu wywalając je za okno.
5: Tak, można tak powiedzieć. No, ten zapach, który był wtedy generowany, wynikał przede wszystkim z tych zanieczyszczeń biologicznych, bo nawet jeśli to były śmieci, a niekoniecznie odchody i morz, to te śmieci też miały głównie ten charakter biologiczny. No, jak wiemy, to jest taki rodzaj zapachu, który najczęściej nam najbardziej przeszkadza, bo to jest też taki rodzaj zapachu, które ma nas ostrzegać w tym takim naturalnym naszym środowisku, no i tam nie było pod tym względem inaczej. No i zależnie od tego, co to było, to w różne miejsce mogło trafić.
6: Czyli były jakieś takie służby oczyszczania miasta, pierwotne, prymitywne?
5: Troszkę za dużo było powiedzieć, żeby to były służby, bo wtedy by nam się to skojarzyło z taką służbą oczyszczania, jaką mamy współcześnie. Natomiast w rzeczywistości była to grupa osób, która miała bardzo szeroki zakres zadań, od pilnowania ulic miasta, przez łapanie jakichś tam drobnych przestępców, po zajmowanie się właśnie tą czystością. Oni też czasami tych przestępców do tego utrzymywania czystości wykorzystywali, no ale po pierwsze ich było, w ogóle całej tej grupy było mało, po drugie mieli liczne zadania, w związku z tym oczyszczaniem miasta sobie nie radzili. Trochę zostawało to na głowie mieszkańców, którzy mieli różnego rodzaju obowiązki z tą czystością i unikaniem tych najgorszych zapachów związane, też te obowiązki nie były wystarczająco efektywne, żeby o ten komfort zapachowy zadbać. No więc mieszkańcy na przykład wylewali mocz. No jak wylewali ten mocz, to jeśli ktoś miał okno na ulicę, to po prostu wylewał go przez okno na ulicę. Jeśli ktoś miał okno na dziedziniec, no to wylewał go tam i tam on kanalikiem spływał też w kierunku ulicy, gdzie znajdowały się rzeczniki, które teoretycznie miały ten rodzaj nieczystości wyprowadzać. Właściciele na przykład mieli obowiązek, żeby nad tym miejscem, gdzie ten kanalik uchodził, na chodniku zrobić mostek, żeby ludzie nad tym kanalikiem mogli przejść. No więc unikali bezpośredniego fizycznego kontaktu, no ale dalej czuli to, co się tam znajdowało.
6: Nie było żadnych spłukiwaczek?
5: No nie, niestety nie było takich udogodnień. Na pewno jeśli mieliśmy do czynienia z jakimś takim bardziej suchym okresem, to pewnie w jakiś tam sposób przepłukiwano ten chodnik, żeby udrożnić te rynsztoki. One oczywiście zbierały się do takich rurocztoków głównych, które wyprowadzały ten rodzaj nieczystości w kierunku fosy, a ta z kolei wyprowadzała go do Wisły, która była takim głównym rodzajem kanału, który miał tą nieczystość z miasta odprowadzić. No i przy tej ilości ludności, jaka wtedy była w Krakowie, to było wystarczające. O tyle, że Wisła nie miała dużych problemów, żeby taką ilość nieczystości ze sobą zabrać bez jakichś takich dużych problemów, jakbyśmy je współcześnie nazwali ekologicznych. Trochę gorzej było z samą fosą, która na pewno trochę śmierdziała.
6: A przypomnijmy jeszcze, jak z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Czy mieliśmy jakieś takie bardzo duże epidemie, na przykład cholery, związane z właśnie tąże sytuacją?
5: Sytuacja sanitarna była, jeśli byśmy brali pod uwagę takie współczesne standardy, katastrofalne oczywiście. Te epidemie, one częściowo były właśnie związane z tym stanem sanitarnym, chociaż nie wyłącznie. One się zdarzały praktycznie raz na dekadę, raz na dwie dekady. Takie naprawdę całkiem spore, które pochłaniały dużą ilość ofiar. Tutaj też w pewnym sensie zapachy są z tym czynnikiem związane, dlatego że tych epidemii próbowano w jakiś sposób unikać. Jednym ze środków było okadzanie, zwłaszcza pomieszczeń, które miały właśnie ten smród z jednej strony zakamuflować, z drugiej strony trochę zdezynfekować to pomieszczenie i w jakiś tam sposób zniwelować odrobinę, no ale jednak to ryzyko epidemii. No więc dym był takim czynnikiem, takim rodzajem zapachu, który uważano za ten, który niweluje ten naturalny smród związany z tymi biologicznymi zagrożeniami.
6: Nieładnie chyba pachnieli też sami ludzie, bo choć w Państwa zasobach mamy resztki prapierwotnych wodociągów, to taka drewniana rynienka, no to jednak z tymi kąpielami średnio bywało.
5: Tak, no wodociąg doprowadzał wodę do rur musów, które stały, czy do takich żąpfi, które się kończyły ten rur mus, które stały na placach, między innymi na rynku głównym. Niektórzy najbogatsi mieszczanie doprowadzali ten wodociąg bezpośrednio do swoich mieszkań, ale nieliczni, więc to i tak trzeba było po tą wodę pójść. No ale faktycznie ona była czystsza niż ta woda ze studni.
6: Woda z młynówek pochodziła?
5: Tak, woda pochodziła z młynówki królewskiej, która była pobierana w miejscu, gdzie ta młynówka uchodziła w pobliżu tego miejsca, gdzie młynówka uchodziła do fosy miejskiej, więc też ten system miał takie szczotki, które miały zapobiegać temu, żeby te zanieczyszczenia z fosy tam trafiały, no bo czasem, jeśli na przykład woda się cofnęła od Wisły, no to takie zagrożenie powstawało. No więc dostęp do tej wody był faktycznie utrudniony, ale też ludzie mieli mniejszą potrzebę tak częstego mycia się niż my mamy współcześnie. Więc chodzili do łaźni, na przykład cechy rzemieślnicze miały swoje własne łaźnie, no i było to mniej więcej, powiedzmy, raz w tygodniu. Czasem tam były takie negocjacje, żeby to się mogło odbywać częściej. To był standard i tak całkiem niezły. To znaczy na ziemiach polskich nie unikano mycia się. W zachodniej Europie, w niektórych miejscach, zwłaszcza po epidemii dżumy, po tak zwanej czarnej śmierci, uznano, że mycie się rozszerza pory, a przez te pory wnikają do nas różnego rodzaju drobnoustroje i postanowiono unikać mycia się albo stosować takie środki doraźne, na przykład zmienianie koszuli jako sposób dbania o higienę. Więc tutaj na ziemiach polskich, w tym w Krakowie, ta sytuacja i tak nie była najgorsza.
6: Mieliśmy w mieście coś takiego jak doły kloaczne. Domyślam się, że to były miejsca, które w dużej mierze generowały po prostu smród w mieście. Co to było? Czemu służyło i kto to czyścił? Bo ktoś to musiał czyścić.
5: No, doszliśmy do moczu wcześniej, a teraz jeszcze mamy odchody. To taka audycja idealna do jakiegoś śniadania na przykład. Bo faktycznie te stałe zanieczyszczenia też trzeba było gdzieś gromadzić. Ludzie mieli wykopane doły kloaczne na tak zwanych zadziach swoich posiadłości, no i tam wyrzucali te nieczystości, zwłaszcza właśnie odchody. Te doły czasami były opróżniane, te, które były należały do jakichś instytucji, nazwijmy je umownie publicznych, bardzo często, tak jak ulice były oczyszczane przez te służby miejskie i przez skazańców. Doły, które należały do osób prywatnych, no to te osoby prywatne musiały być odpowiedzialne za to, żeby taki dół opróżnić. Taki dół się też zużywał, no bo to drewniane oszalowanie, no gniło, więc po jakimś czasie przestawał pełnić swoją funkcję, dlatego w takim momencie go już zapełniano do końca i zasypywano, a nowy dół wykopywano w jakimś innym miejscu. No możemy się domyślić, że oprócz zapachu, który był na pewno wstrętny, to też powodowało takie zagrożenie sanitarne, że przez ten dół kloaczny przeciekała woda, która potem spływała do wód podziemnych i to był też powód, dla którego ta woda ze studni no, nie była najlepszej jakości. Natomiast to z kolei jest takie to są takie miejsca, które są niezwykle cenne dla archeologów, no bo ludzie jak tam wyrzucali różne nieczystości, to przy okazji jakieś zużyte przedmioty, czasem tam coś po prostu samo z siebie wpadło.
6: Nawet dziś w socjologii, ja jestem z wykształcenia socjologiem, mamy taki, może nie nurt, ale metodę badawczą garbologii, czyli śmieciologia, grzebiemy właśnie w śmieciach za pozostałościami jakichś na przykład dokumentów, które mogą nam cokolwiek o społeczeństwie albo społeczności powiedzieć. Brzydkie zapachy zostawiamy, to przechodzimy do może tych mniej uciążliwych, chociaż też nie do końca. Kraków w średniowieczu, no, ograniczony wiadomo murami, więc każdy wie, gdzie planty są. Tak Kraków wyglądał. Rynek to jedno wielkie targowisko, jeden wielki plac targowy, tam handlowano wszystkim, więc były też pewnie i przyjemniejsze zapachy, ale też nie do końca, tak jak powiedziałem, bo na przykład jakieś gnijące warzywa. Jak pachniał rynek w takim razie?
5: Tam to wszystko zależało pewnie od tego miejsca, do którego trafiliśmy. No, jeśli trafiliśmy do Jatek Piekarskiej, to pieczywo było świeżo przywilione, no to ono pewnie pachniało właśnie taką spieczoną skórką. Jeśli przeszliśmy do kramów bogatych, gdzie na przykład sprzedawane były przyprawy, no to pewnie tymi egzotycznymi przyprawami pachniało i też rzeczy mieszkańcy uważali to za zapach ładny, przyjemny.
6: Przekichane chyba mieli w krowodrzy, bo tam oprawiano zwierzęta.
5: To już wychodzimy poza miasto. To też są takie specyfiki poszczególnych części miasta. Może do tego za chwilkę wrócimy, kończąc jeszcze ten wątek rynku. No to wiadomo, tam też te biologiczne resztki różnego rodzaju. Warzywa, mięso, ryby. Tutaj też obowiązywały takie systemy, które miały uchronić trochę klienta przed kupieniem czegoś zepsutego, no i pewnie też dawały taki asumpt do tego, żeby to wszystko mniej śmierdziało. Na przykład ktoś, jeśli sprzedawał rybę, to ona całą płetwę mogła mieć tylko, jeśli była całkiem świeża, pół płetwy, jeśli miała jeden dzień, a całkowicie obciętą płetwę, jeśli już była dwudniowa i wtedy nie można jej było sprzedawać do konsumpcji przez ludzi. Ona mogła być tylko do konsumpcji przez na przykład zwierzęta.
6: Kto tego pilnował, albo kto obcinał te płetwy? Był jakiś inspektor?
5: Płetwy obcinał sam sprzedawca, natomiast ludzie pilnowali się w swoich grupach zawodowych sami, można powiedzieć. To znaczy, to cechy rzemieślnicze lub cechy kramarzy pilnowały swoich członków, żeby oni sprzedawali dobrej jakości produkty, a chodziło o to, żeby nie psuć reputacji całemu środowisku, więc ten system samokontroli gdzieś tam całkiem sprawnie działał.
6: Były perfumerie na rynku, czy nie?
5: Perfumerii takich samych w sobie nie było, no różnego rodzaju właśnie takie próby ukrywania zapachu się pojawiały, chociaż no mniej te efektywne i mniej rozpowszechnione już niż na przykład nieco później, już w XVII, XVIII wieku.
6: No i przechodzimy w takim razie już poza miasto, trochę wybiegliśmy wcześniej, zanim opowiedzieliśmy o tym, jak pachnie rynek. No właśnie, mamy krowodrze, czyli darcie krów, rozprawiano tam mięso, mamy kleparz, mamy piasek, mamy wesołą i tak jak pan powiedział, pewnie każdy z tych obszarów, teraz już części Krakowa, pachniał trochę inaczej i miał swoją zapachową specyfikę.
5: Ta zapachowa specyfika najczęściej wynikała z tego, czym zajmowali się mieszkańcy danej okolicy. No i tutaj jeśli chodzi o rozbieranie mięsa, no to nie musimy iść aż tak daleko gdzieś tam na krowodrze, bo takie główne miejsce, które jest związane z rozbieraniem mięsa, znajdowało się na Kotłowym. To jest taki teren obecnej ulicy Westerplatte. Tam zresztą do dnia dzisiejszego jest siedziba cechu rzemiosł spożywczych. No i właśnie tam rozbierano mięso, tam też ukrywano, zakopywano resztki z rozbioru tego mięsa, te najbardziej śmierdzące resztki. Nawet mamy takie głosy, że chyba nie do końca sobie z tym radzono, bo zdarzały się takie sytuacje, że te resztki na przykład podrzucano na kleparz. I tych czeladników rzeźniczych, którzy te resztki podrzucali, tam kleparze nie próbowali złapać, ostrzegać, a jak te ostrzeżenia nic nie przyniosły, to po prostu ich pobili za to, że te śmierdzące odpady im tam próbowali podrzucać. Są takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, zresztą Kotłowe by też było poza terenem Krakowa, poza murem miejskim, ale też takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, że specjalnie się ich pozbywano z wnętrza murów miejskich. No i mamy garbary, które przecież są poza obrębem murów miejskich i to nie tylko w Krakowie. Jeśli przyjrzymy się na garbary w innych średniowiecznych miastach, również na terenie Polski, to one też znajdują się blisko dawnych murów miejskich, ale nie wewnątrz.
6: Na przykład w Poznaniu.
5: Na przykład. Są też takie zawody, które wytwarzały pewne specyficzne zapachy na dłuższą metę, niezbyt przyjemne, ale ich się z miasta nie pozbywano. Tak było na przykład ze słodownikami i browarnikami. Tych browarów też śmierdziało. Taki zapach, który może nam się w pierwszym momencie wydawać nie aż taki znowu uciążliwy, taki słodkawy. Natomiast jakby spędzimy w nim dłuższy czas, no to już niechętnie pewnie będziemy o nim myśleć. i ich się nie pozbywano z miasta dlatego, że oni mieli beczki, a beczki były potrzebne na przykład do akcji gaśniczej. W związku z tym oni mieli obowiązek dostarczenia tych beczek, dostarczenia wody do akcji gaśniczej, więc musieli być blisko tego potencjalnego pożaru, no i ich tutaj na terenie miasta spokojnie zostawiano. No więc jak widzimy, no ta specyfika zawodów też wpływała na tą zapachową specyfikę miasta, ale to jest też tak, że my czasem o tym nie myślimy, natomiast zapach, węch jest jednym z takich najłatwiej adaptujących się zmysłów. Więc prawdopodobnie te wszystkie zapachy, o których my mówimy jako niezwykle uciążliwych, dla tych ludzi, którzy w nich mieszkali na co dzień, to były takie zapachy, do których oni się przyzwyczajali, one powoli zaczynały stanowić tło ich życia, no i to, co dla nas byłoby bardzo trudne do wytrzymania, dla nich pewnie aż takie trudne nie było.
7: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużenia do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Po reklamie.

0: magazyn Antyradia.
1: Nie chcemy do Szwecji. Po raz pierwszy od kilku lat więcej Polaków opuściło ten kraj niż do niego przyjechało. O szczegółach Monika Baneś-Bator z Personel Serwis.
2: W 2025 roku więcej Polaków opuściło Szwecję niż się w niej osiedliło. I to jest zdecydowane odwrócenie trendu, który przez wiele lat napędzały przede wszystkim duże różnice w wynagrodzeniach. Dziś ten zarobkowy dystans między Polską a Szwecją wyraźnie się zmniejsza. My w Personel Serwis przeanalizowaliśmy ochronę zdrowia i budownictwo i widzimy, że rzeczywiście w Szwecji nadal można zarobić więcej, ale przewaga już nie jest tak duża, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy, że emigracja to jest też nie tylko koszt związany z samym wyjazdem, ale też koszt rozłąki, koszt życia na miejscu. I Polacy, kiedy zaczynają to przeliczać, to okazuje się, że to zostanie w kraju coraz bardziej się opłaca i coraz bardziej się kalkuluje. Natomiast rzeczywiście przez lata ta kalkulacja była prosta. Wyjazd do Szwecji oznaczał wielokrotnie wyższe wynagrodzenia, stąd relokacja i rozłąka z rodziną były dla wielu osób akceptowalnym kosztem. Dziś już nie ma aż tak dużej różnicy i dlatego mamy to ujemne saldo migracji Polaków, przynajmniej w ostatnim roku, i to nie dotyczy tylko Szwecji, ale też również innych krajów. I teraz, kiedy spojrzymy sobie na wynagrodzenia, to chociażby pielęgniarka zarabia w Szwecji około 15 tysięcy złotych netto. W Polsce jej wynagrodzenie podstawowe to jest 800. Natomiast pamiętajmy, że dodatki za pracę w nocy, w niedzielę, święta, staż pracy, dodatkowo płatne dyżury, one też dodatkowo wpływają na te wynagrodzenia otrzymywane tutaj w kraju, więc widzimy, że ta przepaść już się zdecydowanie zmniejsza. Duża różnica, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami, bo tutaj taki opiekun medyczny w Szwecji może zarobić około 10,5 tysiąca złotych netto, podczas gdy w Polsce to jest około 6 tysięcy złotych netto, więc no tutaj widzimy, że ta różnica jest znacząca. Natomiast biorąc pod uwagę trendy demograficzne, można się spodziewać, że w Polsce ten zawód również będzie coraz bardziej potrzebny i co w związku z tym możliwe, również zarobki będą szły w górę. Nie oznacza to końca emigracji zarobkowej, oznacza natomiast, że decyzja o wyjeździe jest bardziej złożona i dla części pracowników wyższa pensja w Szwecji nadal będzie wystarczającym argumentem, ale dla innych większą wartość będzie miało jednak to, że zostaną tutaj w Polsce z rodziną.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Baneś-Bator z Personel Serwis.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Ponad 36 milionów złotych będzie kosztował gruntowny remont domu pod krzyżem. Przez 3 lata ten oddział Muzeum Krakowa będzie nieczynny.
3: To rewolucja, ale to też rewolucja taka, na którą czekamy z niecierpliwością. Monika Widzicka, kustoszka Muzeum Krakowa. Liczymy na to, że dzięki tym zaawansowanym pracom modernizacji domu pod krzyżem powstanie tutaj naprawdę przyjemna, przyjazna dla zwiedzających przestrzeń oraz również miejsce takie dość wyjątkowe na mapie Krakowa, otwarte dla depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa.
4: Andrzej Szoka, kustosz, kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa. Depozytariusze, czyli tych ludzi, te społeczności, które kultywują, pielęgnują tradycję niematerialnego dziedzictwa kulturowego, krakowskiego dziedzictwa kulturowego, a tutaj naprawdę mamy bogactwo tych tradycji w Krakowie. Jest szopkarstwo krakowskie, jest pochód dla ikonika, jest krakowska koronka klockowa, mamy flis wiślany, mamy też przecież wspaniałe stroje krakowskie robione ręcznie. Tych rzeczywiście zjawisk, praktyk jest całe bogactwo. Część społeczności, no nie będziemy się tutaj chwalić, ale jednak współpracuje z Muzeum Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dawniej, od wielu, wielu lat. Przecież szopkarze i pochódę Orszagla i Konika to już czasy właściwie głęboko, głęboko odległe po II wojnie światowej są związane z tym muzeum. Natomiast właśnie po wpisie szopkarstwa krakowskiego w 2018 roku na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kultury ludzkości UNESCO, no pojawiła się też taka idea, żeby to dziedzictwo, które jest w przestrzeniach miasta, też miało taki swój dom, taki swój oddział muzeum, w którym rzeczywiście, oczywiście szopki są prezentowane w Pałacu Krzysztofory, po konkursowej wystawie szopek, ale żeby też mieli się gdzie szopkarze, czy Orszagla i Konika i inne tradycje krakowskie spotkać, z jednej strony właśnie wykonywać pewne rzeczy, ale też rozmawiać o tych tradycjach, wymieniać myśli i też żeby to dziedzictwo mogło tam być prezentowane w taki sposób, jak na co dzień może nie jest, bo widzimy szopkę krakowską na konkursie, widzimy szopkę krakowską potem na wystawie muzeum, ale też nie wiemy do końca, jak ona powstaje, kto ją tworzy, jacy ludzie za nią stoją i to właśnie w tym miejscu tego się będzie można dowiedzieć i tych ludzi to będzie można spotkać.
5: Mówiąc wprost i bardzo bezpośrednio, szopkarze, koronkarki, koronkarze albo twórcy strojów krakowskich będą tu mieli swoją przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje właśnie rzemiosło czy swoją działalność artystyczną.
3: Zgadza się. To będzie taki dom żywego dziedzictwa. To będzie przestrzeń, gdzie będą mogli pracować nad swoimi dziełami. Mamy nadzieję, będą to też prezentować uczestnikom warsztatów, także ten element przekazywania tych umiejętności tak, kolejnym pokoleniom, to też jest jeden z naszych celów. No i będzie to też miejsce, gdzie będzie się po prostu można z tymi dziełami, tymi wytworami pracy zapoznać.
5: I rozumiem, państwo jako muzeum edukują też mieszkanki i mieszkańców. Przywiązują państwo szczególną wagę właśnie do krakowskich tradycji, do tego niematerialnego dziedzictwa. Będziemy zatem też młodzież, ale i dorosłych uczyć.
4: Będziemy uczyć, właściwie to nie tylko my będziemy uczyć, bo oczywiście muzealnik też opowie i przedstawi tradycję, historię, natomiast warto, żeby jednak też depozytariusze przedstawiali się sami swoją twórczością, dlatego w tutejszych właśnie w Dom pod Krzyżem, w Centrum Interpretacji i Materiałów Dziedzictwa po remoncie powstaną pracownie, w których rzeczywiście będzie można pokazywać dzięki też wyposażeniu odpowiedniemu, ustalonemu zresztą ze środowiskiem, które tworzy, czy to szyje, czy tka, czy koronkuje, czy właśnie wykonuje szopki. To wyposażenie pomoże w wykonywaniu tych ich dzieł, natomiast też pomoże właśnie w tym przekazie międzypokoleniowym, bo też dużo ludzi poszukuje dzisiaj. To też jest odpowiedź na takie nowe czasy, w których nie tylko przekaz rodzinny, międzypokoleniowy, który jest bardzo ważny oczywiście, ale też osoby, które no, nie miały swoich przodków, którzy też wykonywali te rzeczy wspaniałe, piękne, też chcieliby te tajniki poznać. No i dlatego tutaj będzie taka przestrzeń, żeby te osoby właśnie weszły w to środowisko i też zostały tymi depozytariuszami, członkami, członkiniami tej społeczności.
5: Ja przyznam szczerze, korzystam rozmawiając z państwem ze ściągi, bo działanie jednak kosztuje 35 milionów z haczykiem, czy 36 milionów z haczykiem i tutaj tych punktów zaczepienia mamy całkiem sporo. Mnie zainteresował taki punkt przestrzeń performatywna. Muzeum i performance, coś mi się z teatrem współczesnym bardziej kojarzy, ale nic bardziej mylnego.
3: Tak, jednym z planowanych sal w Domu pod Krzyżem to będzie właśnie sala przeznaczona na różnego rodzaju działania performatywne. Co my pod tym hasłem rozumiemy? Wśród społeczności, środowisk, z którymi współpracujemy, są nie tylko rękodzielnicy, rękodzielniczki, ale są też osoby zajmujące się tradycyjnym tańcem, muzyką, działaniami choreograficznymi. Chcemy stworzyć też taką przestrzeń, odpowiednio wyposażoną, zaadaptowaną do potrzeb tego typu zajęć, czy to w charakterze prób, czy warsztatów, czy właśnie jakichś pokazów, spektakli, koncertów. Więc ta sala będzie miała taki właśnie charakter. To będzie też miejsce, gdzie będziemy mogli organizować też trochę większe wydarzenia, na które zaprosimy, czy to właśnie publiczność, czy bardziej środowiska różnych związane właśnie z tradycjami krakowskimi.
5: Bo mówiąc o niematerialnym dziedzictwie Krakowa, zwykle skupiamy się właśnie drzewka mausowe, szopki, lajkonik, hejnał, a się okazuje, że nie właśnie i sporo nieformalnych grup albo organizacji, na przykład Żywa Pracownia w Podgórzu, kultywuje te tradycje, na przykład wokalne, czyli mamy pieśni czy przyśpiewki krakowskie, podkrakowskie, mamy zawołania. To też jest przecież ważny element naszego dziedzictwa.
3: Tak, i to zarówno w takim wymiarze kultywowania tradycyjnych form wyrazu muzycznych, artystycznych, ale też no, współczesnej interpretacji, tak? Bo to jest taki bardziej dialog, tak, z tymi tekstami, tradycyjnymi, na przykład ich współczesne odczytywanie. My jako centrum też uczestniczymy chociażby w organizacji Babskiego Cąbra, który jest właśnie jednym z takich wydarzeń, które wyrasta z pewnych tradycyjnych przekazów, ale jest też współczesnym odczytaniem, tak, tego, co w przeszłości o tradycji cąbrowej wiemy.
5: No i zmieni się też Dom pod Krzyżem jako państwa muzealniczek i muzealników miejsce pracy, bo te warunki pewnie zwiedzający nie do końca gdzieś za kulisy wystaw i ekspozycji różnych zaglądali, no ale państwo wiedzą doskonale, że ten budynek wiele do życzenia pozostawiał.
4: Budynek stanie się wszystkim dostępny, czyli tutaj budynek to jest szpital, średniowieczny szpital dawnych Żaków krakowskich, scholarów, sięgający swoimi początkami wieku XV, przebudowany w końcu wieku XVI. Więc oczywiście nikt wtedy, chociaż był to szpital, nie myślał o osobach ze specjalnymi potrzebami. My teraz o tym myślimy, więc oczywiście tutaj mimo tego, że jest ta zabytkowa, bardzo cenna dla nas substancja, którą zachowujemy, jednak udało się tutaj zaplanować tak, żeby powstały windy, powstały urządzenia, które pomogą osobom właśnie z problemami z poruszaniem się, na przykład dostać się na wyższe kondygnacje tego budynku, uczestniczyć we wszystkich tych zajęciach, oglądać wystawy. Jest to dosyć istotne. Może powiem też tyle, że też troszeczkę zmienimy ten kwartał Krakowa wokół Placu Świętego Ducha. Naprzeciwko mamy Teatr Słowackiego. Ta przestrzeń ograniczona do tej pory parkanem otworzy się, ten parkan zniknie z Placu Świętego Ducha. Będzie możliwość w czasie, kiedy muzeum będzie czynne, będzie możliwość przejścia z Placu Świętego Ducha bezpośrednio w ulicę Świętego Marka, taką zamkniętą do tej pory bramą. Także otworzymy się tylko też tak architektonicznie na naszych gości drogich i więc nie tylko depozytariusze, ale na pewno wszyscy, czy turystki, czy turyści, krakowianie, krakowianki oczywiście przechodząc już będą mogli widzieć te zmiany, ale oczywiście najważniejsze rzeczy będą się działy w środku, czyli powstanie nowych też przestrzeni, czy wyremontowanie dotychczasowych przestrzeni na potrzeby właśnie wystaw, nowoczesnych wystaw, bo też będziemy to robić, to co robi każdy muzealnik, muzealniczki w muzeach, czyli po prostu prezentować obiekty, opowiadać o nich. Tylko oczywiście to będą też wystawy, które będą żywe. To nie tak jak dawniej myślano, że wystawa powstaje raz na 50 lat. To będą właśnie takie dynamiczne ekspozycje, które będą się zmieniać w ramach przebiegu roku obrzędowego, czyli będzie taka ekspozycja zimowa, wiosenna, właśnie z drzewkiem osowym, potem letnia, lejkonik i potem idziemy w stronę szopek, to będzie się oczywiście zmieniać. Też planujemy wystawy, które będą powstawać razem z depozytariuszami, gdzie depozytariusze zaprezentują swoje szopki w takim układzie i w tym kontekście, na przykład rodzinnym, jak oni sobie to z nami oczywiście zaplanują i wspólnie to stworzymy.
5: A też państwo jako badaczki i badacze tego niematerialnego dziedzictwa zyskają, nie wiem, nowe wyposażenie, bo no, praca muzealnika no, to często jest właśnie praca z materią wyjątkowo delikatną. No, jeżeli sobie pomyślimy o arrasach wawelskich albo o nie wiem, kostiumach teatralnych, albo o stroju lajkonika, który gdzieś tam Wyspiański projektował.
3: Niewątpliwie na skutek tego projektu i modernizacji Domu pod Krzyżem poprawią się też takie warunki pracy zespołu. Oczywiście prace obejmą cały budynek, w związku z tym również przestrzeń taką biurową, nasze pracownie. Tutaj o ile w przypadku eksponowania obiektów zabytkowych, muzealiów, one znajdują się na wystawie, więc tutaj musimy zadbać o odpowiednie warunki ekspozycji przestrzeni wystawienniczej, ale również tutaj w tej budynku wydzielone zostaną, znajdą się pomieszczenia, gdzie będziemy mogli w odpowiedni sposób przechowywać, ale również udostępniać zbiory pomocnicze. Więc one będą tutaj przechowane, ale będą również w formie takiego magazynu studyjnego mogły być udostępniane zainteresowanym osobom. Jedno z pomieszczeń w oficynie Domu pod Krzyżem zostanie zaadaptowane na taką pracownię obrazów i dźwięków miasta, która będzie miejscem, gdzie będziemy zarówno my korzystać, ale będziemy też udostępniać badaczom, osobom poszukującym informacji na temat krakowskich tradycji, zwyczajów szeroko rozumianego folkloru miejskiego. Materiały, które no już na na przestrzeni lat Centrum Interpretacji zgromadziło wcześniej dział folkloru Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Materiały archiwalne, takie dokumentujące właśnie różnego rodzaju praktyki, tradycje, więc ta przestrzeń no, będzie miała charakter takiego, no, takiego studyjną, gdzie będzie można się z tym naszym materiałem, który po prostu na co dzień gromadzimy, zapoznać.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
6: Prawdziwe góralskie wesele i wszystkie obrzędy z nim związane. W Skansenie w Chorzowie w najbliższą niedzielę odbędzie się specjalne wydarzenie. Wieś tańczy i śpiewa na weselu, podczas którego będzie można zobaczyć tradycje weselne pochodzące z Beskidu Śląskiego. Muzeum Marcin Gaweł.
7: Przede wszystkim będziemy pokazywać
6: i wszystkie obrzędy z nim związane. W Skansenie w Chorzowie w najbliższą niedzielę odbędzie się specjalne wydarzenie. Wieś tańczy i śpiewa na weselu, podczas którego będzie można zobaczyć tradycje weselne pochodzące z Beskidu Śląskiego. Muzeum Marcin Gaweł.
7: Przede wszystkim będziemy pokazywać tradycje związane nie tylko z weselem,

0: z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz o Lechu Krzyżanowskim, czyli kierowniku działu nauki naszego muzeum. I tutaj będziemy konfrontować, czy gdyby wymienić się poglądami, jak te dawne zwyczaje funkcjonowały, gdzie były podobieństwa, gdzie występowały różnice. My też chcemy pokazać, że te rzeczy, które do tej pory zostały, są jakimiś takimi jeszcze szczątkami tych dawnych tradycji, bo występują drużbowie, występują starości weselni, ale ich funkcje obecnie są diametralnie różne od tego, na czym polegała ich rola w dawnych, jak gdyby, w tych obrzędach.
1: Jak wesele, to musi być też muzyka. Czy będzie właśnie jakaś taka góralska muzyka? Jak to będzie?
0: Absolutnie tak. Tutaj będziemy mieć góralską muzykę na żywo, na zakończenie tego takiego cyklu, powiedzmy, rozmów, debat, pytań. W zeszłym roku myśmy mieli podobną, też właśnie o weselu, a to było wesele śląskie. I padało ze strony naszych gości mnóstwo pytań. Pojawiły się wspomnienia swoich własnych wesel, jak to było. Natomiast dla młodych odbiorców może być to ciekawe, żeby jak gdyby skorzystać z tej tradycji. Może właśnie wdrożyć ją jak gdyby podczas swoich wesel, także zapraszamy. Zarówno na to, żeby powspominać, ale też może zaplanować w jakiś ciekawy sposób, oryginalny sposób swoje przyszłe wesele. A przygrywać nam w tym roku będzie regionalny zespół pieśni i tańca Wisła. A więc taka formacja, która zanurzona jest w tradycyjnym graniu. Obiecali nam, że będzie to rzeczywiście takie z przytupem, będzie mnóstwo dobrej zabawy. Cała ta opowieść o tych weselach będzie przeplatana takimi scenkami dawnych obrzędów. Także będzie trochę, powiedzmy, teatru, takiej odgrywania scenek, muzyka, no i też dyskusja, wspomnienia. Także bardzo ciekawa impreza.
1: A goście weselni, czyli goście, którzy w ten dzień przyjdą do skansenu, czy też będą mogli właśnie wziąć jakby taki czynny udział w tej zabawie, potańczyć?
0: Tak, absolutnie tak. Tu jak gdyby na zakończenie zaprosimy wszystkich do tego, żeby zatańczyli z nami wspólnie. Stąd jak gdyby też ta kapela góralska. Także tych, którzy chcą tutaj sobie wesoło potuptać nóżkami, zapraszamy, a ci, którzy jak gdyby mają tylko ochotę posłuchać i powspominać, również znajdą coś ciekawego. Oprócz tego mamy oczywiście zajęcia warsztatowe, także zarówno dla tych dorosłych, jak i dla tych młodszych będzie można ozdobić szlajfki, które były elementem takiego stroju uroczystego, zrobić takie drewniane łyżki, ozdobić. Pamiętają być może Państwo, że te łyżki do tej pory są jeszcze używane przy oczepinach, tam uderza się w ręce tego pana młodego. Też możemy dowiedzieć się, skąd jest tego typu tradycja, albo też wykonać taką galandę, czyli ozdobny wieniec, który nosiły panny. Także mnóstwo atrakcji, zapraszamy.
1: A czy będzie jedna na przykład panna młoda i pan młody, czy jak to będzie?
0: Nie będzie pana młodego ani pani młodej jednej, bo będziemy mówić o różnicach, a my też będziemy mówić o tym, czym jak gdyby one się różniły, te postaci, jaką też pełniły funkcję w tym obrzędzie. Musimy jak gdyby pewne rzeczy sobie uświadomić, bo nie jesteśmy jak gdyby w stanie tego tworzyć tak dokładnie, jak kiedyś to było. Aczkolwiek staramy się właśnie poprzez te sceny Państwu pokazać, ale trzeba powiedzieć, że cały ten ceremoniał zaślubin i ta ornamentyka wokół tego była bardzo rozbudowana. Miał to naprawdę bardzo bogatą symbolikę, także chcemy przynajmniej o tym opowiedzieć i w ten sposób może pobudzi Państwa do tego, że może właśnie przełożyć to na jakiś współczesny język, czyli na obecne wesela.
1: I to wesele w skansenie już w najbliższą niedzielę.
0: Tak, w najbliższą niedzielę o godzinie 13 zapraszamy Państwa na łąkę między Zagrodą Sołtysa, między Kaczmą. Jeżeli tam oczywiście będzie dobra pogoda, tam to będzie to się wszystko odbywało. Także fantastyczny czas mogą Państwo nas spędzić, takie niedzielne popołudnie.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Nauczyciele w Polsce zarabiają wyraźnie mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. Często ponad dwukrotnie mniej. Nauczycielskie pensje pod lupę wziął personel serwis. O szczegółach Monika Baneś-Bator.
4: Płace nauczycieli w Polsce pozostają wyraźnie niższe niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Taki początkujący nauczyciel zarabia około 6700 zł brutto miesięcznie, podczas gdy w Niemczech to nawet 20 tysięcy złotych brutto, a w Wielkiej Brytanii i Szwecji te zarobki zdecydowanie przekraczają 10 tysięcy złotych. I jeżeli chodzi o te wynagrodzenia nauczycieli w Polsce, to one są uzależnione przede wszystkim od stopnia awansu zawodowego. Na początku właśnie to jest to około 7 tysięcy złotych brutto, później nauczyciel mianowany zarabia około 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie, natomiast dyplomowany może liczyć na około 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli mniej więcej 7400 zł netto. Jeżeli chodzi o nauczycieli przedszkolnych, to jeżeli są oni objęci kartą nauczyciela, to tutaj te wynagrodzenia są podobne, natomiast nadal widzimy, że wynagrodzenia nauczycieli, gdzie odpowiedzialność i wymagania związane z zawodem są dosyć wysokie, nie znajduje to odzwierciedlenia w poziomie płac. No i właśnie te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami, gdzie tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Natomiast tam też mamy różne elementy, które składają się na to, ile taki nauczyciel zarabia. Oczywiście mamy też inne

0: obciążenia podatkowe, inne koszty życia, no ale jednak sama różnica jest już dosyć duża. W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To są zdecydowanie też atrakcyjniejsze wynagrodzenia i tak naprawdę doświadczony nauczyciel w Polsce zarabia około połowy tego, co jego odpowiednik w Szwecji. Podobnie sytuacja ma miejsce w Wielkiej Brytanii, no i to, nie oszukujmy się, wpływa na atrakcyjność tego zawodu, a to jest o tyle istotne, że w Polsce, jeżeli chodzi o nauczycieli, to teraz mamy zdecydowanie deficyt.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwarów Kłodnice. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
4: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanista, architekta, architekta krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczno-spacerowy. I w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
3: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
4: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
3: Czyli wzdłuż Kłodnicy, wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
4: Przede wszystkim myśmy już opracowując materiały konkursowe podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter, ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku z tym, po pierwsze, chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, no, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no, taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad Kłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację.
3: Na przykład w centrum miasta, w centrum Gliwic, Kłodnica jest tak mocno obudowana. Te nabrzeża są murowane. Czy jest właśnie szansa, że one będą zmienione, przebudowane, że ona będzie taka bardziej otwarta, bardziej dostępna dla ludzi? No a z jednej strony, żeby to nadal było bezpiecznie, żeby tutaj nie było podtopień.
4: Tak, no więc po pierwsze my cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji. A po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane i my wtedy te pomysły będziemy mogli dalej starać się przetworzyć na projekty już bardziej wykonawcze, więc ewentualna renaturalizacja to na pewno nie jest kwestia najbliższych 5 ani przypuszczam 10 lat, ale jeżeli wspólnie właśnie z Wodami Polskimi, z Wydziałem Planowania Przestrzennego i z całym gronem ekspertów, którzy też zasiadają w jury naszego konkursu, uznamy, że jest to jakiś kierunek, do którego możemy dążyć, to chcielibyśmy przed sobą taką możliwość otworzyć.
3: Odbyły się chyba też w ostatnim czasie takie warsztaty, takie konsultacje społeczne, między innymi chyba z rowerzystami, tak?
4: Tak, bo zanim ogłosiliśmy konkurs, no to chcieliśmy też poznać, jakie są mocne strony, słabe strony, jaki jest potencjał tej przestrzeni. W związku z tym zaczęliśmy od takich warsztatów, na które zaprosiliśmy i różne stowarzyszenia działające w Gliwicach, między innymi Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice, ale też przedstawicieli radnych, mieszkańców, młodych ludzi, czyli studentów też zaprosiliśmy na to i właśnie Wody Polskie i wszystkie takie organizacje i osoby, które w tej materii działają. I we współpracy z nimi właśnie wskazaliśmy dla każdej z tych części największy potencjał, największe zagrożenia i te takie możliwości rozwoju w związku z tym, bo zależy nam na tym, żeby ten konkurs był jak najbardziej umocowany w realiach.
3: A jaki jest harmonogram? Do kiedy jest teraz ten konkurs i kiedy może zaplanowane są albo dopiero będą planowane kolejne prace? Kiedy być może te bulwary, kłodnicy w Gliwicach faktycznie się zmienią?
4: Na pewno konkurs będzie rozstrzygnięty do końca roku. Wszystkie warunki przystąpienia i wszystkie dokładne daty można znaleźć na naszej stronie Biura Urbanisty Miasta i tam są podane, ale do końca roku planujemy rozstrzygnięcie konkursu i już możliwość pokazania, jakie były wybrane prace i na tej podstawie w pierwszym etapie wyłonimy te przestrzenie, które mogłyby podlegać tej takiej szybkiej zmianie. No i to myślę, że ma szansę się realizować w 2028 roku w jakichś małych fragmentach. No a to myślenie dalekosiężne, no to jesteśmy na początku drogi, to musimy w ogóle wybrać, jaką widzimy dla tej rzeki przyszłość.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Antyradia.
1: Starcza na bieżące wydatki, plus można pozwolić sobie na coś ekstra bez liczenia. Taki finansowy luz ma tylko 12% Polaków. O szczegółach Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
5: Z naszego badania wynika, że tylko 12% Polaków czuje dziś realny finansowy komfort i może bez większego problemu pozwolić sobie na większe wydatki. Dla zdecydowanej większości sytuacja wygląda inaczej. 53% badanych przyznaje, że pieniędzy wystarcza na codzienne potrzeby, ale większe zakupy trzeba już wcześniej zaplanować. Co czwarty respondent deklaruje, że dochody wystarczają głównie na podstawowe potrzeby, a 6% ma problem nawet z pokrywaniem bieżących kosztów. Najbardziej odczuwamy ceny żywności i podstawowych produktów, wskazuje 24% badanych. Na kolejnych miejscach są rachunki za media, 16%, a także paliwo i utrzymanie samochodu oraz koszty związane z mieszkaniem po 13%. Widać też, gdzie Polacy najpierw szukają oszczędności. 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość. To pokazuje, że nawet przy niższej inflacji wysoki poziom cen nadal bardzo mocno wpływa na codzienne decyzje finansowe Polaków.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście.

0: swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Dzień dobry, kochany sobotni narodzie. Tomasz Ambroży Obertyn, prowadzący drugiej klasy, melduje się w śniadaniu u Styranego, czyli w śniadaniu u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Dzisiaj w programie będzie m.in. pierwsza edycja Święta Mleka i Chleba w Chorzelach, która zakończyła się scenami rodem z GTA. Sprawdzimy, w jakim ascendencie muszą znaleźć się gwiazdy, żeby móc przytulić prawie 100 koła publicznych środków z budżetu samorządowego. Będą również funkcjonariusze z IQ, odwrotnie proporcjonalnym do masy mięśniowej. To wszystko i o wiele więcej będę odliczał. 10 największych absurdów minionego czasu. Bądźcie ze mną koniecznie. Oprócz porcji parujących bzdur będzie również porcja, i to solidna, najlepszego rocka na świecie i klasyki rocka, jak to w Antyradiu. No dobrze, to gramy.
0: Śniadanie usty.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Odliczanie, czas rozpocząć. W śniadaniu u Styranego 10 największych absurdów minionego czasu. Miejsce 10. Supersoniczny następca Concorda. Słuchajcie, coraz bliżej. Z Nowego Jorku do Londynu poleci w imponująco krótkim czasie, donosi portal chip.pl. Firma Boom pracuje nad samolotem, który ma pokonywać trasę między Nowym Jorkiem a Londynem w około 3,5 godziny. Szefowie Boom zapowiadają, że w przyszłości samolotem będzie można dolecieć do każdego miejsca na Ziemi w mniej niż 4 godziny i to za jedyne $100. No cóż, nie mogę się już doczekać, żeby zabukować lot linii, które są tanie, szybkie i wzięły nazwę od odgłosu eksplozji.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30%

0: na mediaexpert.pl.
1: 3,17,40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Hej!
1: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.
2: Piękny dzień, piękna pogoda, lecimy z najlepszym rokiem na świecie w Antyradio i z odliczaniem 10 największych absurdów minionego tygodnia. Tomasz Ambroży Obertyn, czyli wasz styrany życiem prowadzący w śniadaniu ustyranego, miejsce 9. Inżynierowie z NASA, słuchajcie, osiągnęli kolejny wielki sukces na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaawansowany system podtrzymywania życia potrafi odzyskać i przetworzyć do 98% wody wyprodukowanej przez załogę. Zbiera nie tylko wilgoć z powietrza, ale przede wszystkim przetwarza mocz w czystą wodę pitną. Naukowcy są przekonani, że to rozwiązanie może sprawdzić się również tu, na Ziemi. Podczas kiedy naukowcy głowią się, jak uczynić nasze życie lepszym, astronauci proszą, żeby może jednak porzucili projekt produkcji brownii w kosmosie.
1: Śniadanie u...

News dla wszystkich, którzy mazgają się w pracy. Senatorka Stanów Zjednoczonych z dumą. Moi rodzice nie brali zwolnień chorobowych i umarli, jak byłam mała, donosi portal Donald.pl. Polityczka z Karoliny Południowej, Darlene Graham, wygrała prawybory do Senatu. Wcześniej sprawowała funkcję senatora po śmierci swojego brata, znanego polityka ruchu MAGA. Jestem pracowita i skromna, mówiła podczas kampanii. Dorastałam na tyłach sklepu monopolowego. Moi rodzice pracowali ciężko, żebyśmy mogli związać koniec z końcem. Nie brali urlopów, kiedy byli chorzy. No, nie jestem pewien, co tak naprawdę wpłynęło na poglądy pani senator w kwestii ubezpieczeń społecznych, heroiczny trud jej rodziców, czy jednak dorastanie na zapleczu monopolowego.

Zapraszam, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy na stół. W śniadaniu u Styranego wjeżdża jak zwykle porcja parujących, gorących, aromatycznych bzdur. Odliczam od miejsca 10 do 1 wszystkie największe absurdy minionego tygodnia, a teraz

0: Glover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Zaraz wracam.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Jak sobota to...
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Początek weekendu, sobotni poranek w Antyradiu, śniadanie u Styranego. Tomasz Ambroży Obertyn, Styrane życiem prowadzący, czyli Audrey Hepburn na miarę naszych możliwości. Miejsce siódme naszego dzisiejszego zestawienia największych absurdów. W ostatnią niedzielę w Chorzelach, słuchajcie, odbyła się pierwsza edycja święta mleka i chleba. Wydarzenie zakończyło się w nietypowych okolicznościach. Otóż pod koniec imprezy, rozochoceni uczestnicy postanowili odjechać kombajnem w siną dal, kombajnem stojącym pod sceną. Jak się jednak okazało, maszyna była spięta ze stelażem konstrukcji, więc rozegrały się sceny rodem z GTA. Zniszczyli zadaszenie, warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym, nie przejmując się zbytnio stratami, ruszyli kombajnem w podróż po gminie. Opisuje zdarzenie lokalny portal InfoPrzasnysz. No cóż, Chorzele to fascynująca, ekscytująca miejscowość. Jak mawiają podróżnicy, Chorzele są trochę jak Neapol. Można zobaczyć i umrzeć.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Usty Radio.
1: Sobotni poranek, słuchacie śniadania u Styranego i bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. To śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, a ja występuję tradycyjnie w roli Audrey Hepburn. A teraz coś dla miłośników horoskopów i innego typu spraw czarowników. 84 tysiące złotych publicznych środków z budżetu samorządowego, słuchajcie, dostał facet, który zajmuje się robieniem horoskopów. Instytut Badań nad Astrologią Astrolab z Ełku otrzymał dotację od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Instytut działa jako jednoosobowa firma. Jak zapowiedział jej prezes, dotację zamierza przeznaczyć na naukę języków obcych, aby móc czytać w oryginale książki poświęcone astrologii. No cóż, gwiazdy musiały się znaleźć w wyjątkowo szczęśliwym ascendencie, żeby móc przytulić prawie 100 koła publicznych środków. Jak przewidują astrolodzy, do kolejnej takiej koniunkcji dojdzie w Polsce, no pewnie jutro.
0: Śniadanie usty.

0: promocja. Nie hańbi. Według definicji Hi-Fi dąży do jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dźwięku. Dźwięk jest czysty, selektywny i pozbawiony szumów czy zniekształceń. W produkcji dąży się do perfekcji technicznej, używając profesjonalnego sprzętu studyjnego. My mamy w nosie perfekcję. My jesteśmy anty. Przekonaj się 8 września o poranku. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.

0: 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Jedziemy z klasyką rocka, jedziemy również z odliczaniem 10 największych absurdów minionego tygodnia w śniadaniu u Styranego. Tomasz Ambroży, Obertyn, ja na posterunku dotarliśmy do półmetka naszej listy przebojów. Miejsce 5. Od kilku dni głośno jest na temat pełnomocniczki rządu, byłej pełnomocniczki do spraw promocji marki Polska, Barbary Mróz-Gorgoń. PR-owczyni zasłynęła m.in. używaniem pseudonaukowej terminologii, którą mieszała z Korpo Bełkotem, dając tym samym asumpt do przyjęcia aksjomatycznej predykcji, że to wszystko jedno wielkie BS. Okazuje się, że prawdziwa katastrofa dopiero nadciągała. Jej think tank planował przeznaczyć 670 milionów złotych z budżetu na wdrożenie czegoś, co nazywałoby się Polska Persona AI i miało być systemem targetowania. No, jak tłumaczą lingwiści, targetowanie w tym wypadku oznaczałoby odnajdowanie się w holistycznym ekosystemie chlebowościowych relacyjności w obszarze zorganizowanych mikrostruktur społecznych. Znaczy w ogonku na targowisku.

0: gazety radia. A tymczasem miejsce czwarte naszej dzisiejszej listy największych absurdów. Spółka Meta Platforms zgodziła się zapłacić przeszło 16 miliardów dolarów oraz wprowadzić rzekomo znaczące zmiany na Facebooku i Instagramie, aby oddalić pozew 29 amerykańskich stanów przeciwko nim. W firmie zarzucano m.in. projektowanie platform w sposób uzależniający dzieci oraz niewłaściwe zbieranie danych osobowych najmłodszych. Co istotne, Meta nie przyznaje się do winy. To porozumienie zostało zawarte wyłącznie w celu zakończenia sporu i nie stanowi przyznania się przez Meta do odpowiedzialności, naruszenia lub złamania jakiegokolwiek prawa, czytamy. No, co ciekawe, dokładnie to samo oświadczyłem mojemu bratu, kiedy wręczałem mu baton kukuruku. Po tym, jak zrzuciłem go z pierwszego piętra prosto na beton.
1: Śniadanie ustyranego w Amteradiu.

0: Hity Radio.
1: Odłóżcie te telefony, przestańcie scrollować, nie ma sensu. Najlepszy rok leci do waszych uszu z głośników antyradia, choć w telefonie oczywiście też możecie mieć aplikację antyradia.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Leć na koncert Evanescence już 19 września we Frankfurcie nad Menem. Odpowiedz na pytanie, jakie hasło napisałbyś

0: Już w ten weekend wyślemy was na koncert Evanescence do Niemiec. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.
1: Słuchacie Antyradia, Śniadanie ustyranego. Tomasz Ambroz Obert na posterunku. Miejsce trzecie naszej dzisiejszej listy przebojów, w której patrzymy, co też ciekawego zdarzyło się w naszym uniwersum obłędu i szeregujemy sobie wszystkie największe absurdy. Brąz, redaktor naczelny kanału Zero, który kiedyś mówił, że szybka jazda autem to oznaka debilizmu, właśnie stracił prawo jazdy, donosi portal Donald.pl. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawko, ponieważ w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 110 km na godzinę. W internetach tłumaczył się, że 10 metrów dalej był znak znoszący ograniczenie i trochę za szybko przyspieszył. No dobra, szef kanału Zero jest facetem o umyśle ścisłym, no to podejdźmy do tego jak do zadania na maturze z matmy. Kierujący pojazdem A rozpoczyna przyspieszanie od prędkości 50 km na godzinę w punkcie B. W punkcie C, odległym o 10 metrów, osiągnął prędkość 110 km na godzinę. Czyli przyspieszenie 37 metrów na sekundę kwadrat, prawie czterokrotność przyspieszenia ziemskiego pod kreską zero w pamięci. No tak, no jakby nie liczyć równa się, że albo leciał F-16, albo zapierdalał jak debil.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: W śniadaniu u Styranego w Antyradiu Tomasz Ambroży Obertyn, wasz kapitan druga połówka prowadzący drugiej klasy i Audrey Hepburn na miarę naszych możliwości. Odliczam od miejsca 10 do 1. Największe absurdy ostatniego tygodnia. Miejsce drugie. Przenosimy się do kraju, w którym każdy kiedyś chciał mieć ciocię albo wujka, czyli do Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze niesławnej służby imigracyjnej ICE, która zasłynęła deportowaniem własnych obywateli oraz IQ odwrotnie proporcjonalnym do masy mięśniowej, dostaną do użycia w wyjątkowych sytuacjach rękawice rażące prądem. No, wyposażenie niczym z marvelowskiego arsenału Tony'ego Starka. Ale biorąc pod uwagę potencjał intelektualny funkcjonariuszy tej służby, uważałbym w drodze do pisuaru, bo można sobie przypalić Ironmana.

0: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antiradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antiradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antiradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: To się zagotuje w kuchni Masterchefa.
10: O Boże, co byście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
16: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Cena przed obniżką 6,99.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Antyradio.
1: Antyradio gra, najlepszy rock na świecie oraz klasyka rocka sączy się do was szerokim strumieniem i bardzo dobrze tak trzymać to robi doskonale, nie tylko na biomet intelektualny, ale ogólnie na dobrostan, co potwierdza zresztą 9 na 10 lekarzy. Tomasz Ambrożo-Bertyn, ja odliczam 10 największych absurdów minionego tygodnia i tak dotarliśmy do miejsca pierwszego naszego dzisiejszego zestawienia. Pakujcie mandżur, ponieważ przenosimy się za ocean. W USA brytyjski gwiazdor prawicy Milo Yiannopoulos został zatrzymany przez ICE i deportowany, o ironio, donosi portal Donald.pl. Od lat był związany z amerykańską skrajną prawicą, był też m.in. szefem kampanii prezydenckiej Kanye Westa. No cóż, jak mówią socjolodzy, mamy tu do czynienia z klasycznym paradoksem Drwala. Co piłował gałąź, na której sam siedział, powiecie. Nie, Drwala, bo od populizmu czasem w głowie odpi. No zresztą...
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: I tym kawałkiem ja się będę dzisiaj żegnał. Bardzo dziękuję za to upojne poranne spotkanie. Tomasz Ambroży-Obertyn, zapraszam na kolejne Śniadanie u Styranego za tydzień. Po mnie oczywiście wciąż Antyradio gra, a ja wrócę do was w poniedziałek od 16 do 20. Para z głośników będzie buchać i to już w parze. A kto będzie ze mną na posterunku, no to koniecznie musicie odpalić Antyradio w poniedziałek po południu. Zresztą słuchajcie, na okrągło bawcie się dobrze, miłego weekendu, trzymajcie się. Buźka.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Biorąc pod uwagę obecnie panujące warunki, to powinienem zacząć ten program, że ani ten program, ani prowadzący nie zostali wygenerowani w AI. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Skok w rok. Co mamy? A, 5 września. No, w nowym studiu jestem pierwszy raz. I właśnie miałem sen dzisiaj, że wszystko się absolutnie posypało. Wszystko. Naprawdę. Titanic to przy tym byłaby stłuczka. Więc mam nadzieję, że to nie będzie proroczy sen, aczkolwiek jeśli mam prorocze sny, to mam nadzieję, że następnym razem wyśnię sobie 6 numerów w totka. Dzień dobry raz jeszcze. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Nie zmienia się na przykład to, że będzie konkurs antybohater. No i co? Nie zmienia się mój mail konrad@antyradio.pl. Trochę Państwu poopowiadam, jak tu w nowym studio wszystko wygląda. Czekam na Wasze wiadomości. Już widzę, że pierwsze się posypały. No i lecimy dalej, proszę Państwa. Zobaczymy, czy ten guzik działa.

0: pięknie gramy w Antyradiu. Joe Cocker with a little help from my friends. 23 minuty po godzinie 10. A propos friends, pani Karolina napisała: hej Czubajku, dobrze, że masz koło siebie niezawodną ekipę skoczków, więc nawet jak coś się posypie, to zapewne będą wyrozumiali, a niektórzy może nawet zechcą cię w jakiś sposób wesprzeć w tej tragedii. Może być blikiem. Niedługo podam numer telefonu na antenie. Natomiast jeszcze pan Antoni Antek z Mikołowa napisał tak: z okazji pierwszych urodzin Skoku w Rok życzymy kapitanowi kreatywnych pomysłów na kolejne audycje, nieustającego rokowego klimatu i energii na antenie, czystego sygnału bez zakłóceń, genialnych płyt w koszyku nowości muzycznych. W imieniu całej rodziny dziękuję za czas o umilanie weekendów. Fajnie się skakało i chcemy więcej. No to co? No to Mikołów zameldowany. Lecimy? No jasne, że lecimy. Pani Kasia się melduje z Katowic i mówi, żebym nie wciskał czerwonego guzika. Problem, pani Kasiu, jest taki, że tu guzików czerwonych jest kilka, może każdy na kontynent. A pan Grzegorz napisał, że tak się chwalimy tym nowym studiem od jakiegoś czasu, a o parapetywce to nic nie słychać. No problem jest taki, panie Grzegorzu, że nam tu nie pozwalają pić. Znaczy, ja nie mówię o procentach, bo tego w ogóle nie wolno robić, ale żadnych płynów, no bo tu skapnie i w ogóle trzeba będzie, nie wiem, od nowa budować. Także, no, tak, taka parapetuwa, no, na sucho. Będziemy opowiadać suche żarty, nic nie będziemy pili, no, ale zapraszam. Czerska. No to lecimy dalej, proszę państwa, zobaczymy, czy ten guzik cały czas działa.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Leć na koncert Evanescence już 19 września we Frankfurcie nad Menem. Odpowiedz na pytanie, jakie hasło napisał

0: już w ten weekend wyślemy was na koncert Evanescence do Niemiec. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
5: to you. Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play.

0: oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hives.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

autobusy i tramwaje od City Love w Antyradio oczywiście, a my Państwa zabieramy ani autobusem, ani tramwajem, tylko samolotem na koncert Evanescence 19 września we Frankfurcie nad Menem. Cały czas konkurs trwa, proszę Państwa. Trzeba napisać, jakie hasło napisalibyście na transparencie pod samą sceną na koncercie Evanescence we Frankfurcie. Trzeba uzasadnić odpowiedź i taką wysłać pod adres konkursy@antyradio.pl. Przypomnę, konkursy@antyradio.pl i koniecznie w temacie wpisać weekend z Evanescence, a ja do Państwa będę dzwonił w tej sprawie jutro w Skoku w Rok między godziną 10 a 14, także okienko transferowe, nazwijmy to, jeszcze jest. Proszę pisać konkursy@antyradio.pl. Jakie hasło byście napisali na transparencie na koncercie Evanescence? A to już niebawem, 2 tygodnie tylko zostały, 19 września, Frankfurt nad Menem. A tymczasem, a propos drogi przebywanej, Hit the Road, Jack, AC Drinkers w Antyradio.

tylko ona miała taką chrypkę, Janis Joplin na antenie antyradia. No dobrze, może jeszcze trochę z nas rano ma taką chrypeczkę czasami. 11 minut pozostało do godziny 11. Proszę Państwa, ja nie wspomniałem, że jeśli chodzi o ten koncert Evanescence, to my zapewniamy także nocleg i przelot. Naprawdę, także full zestaw. Konkursy @antyradio.pl. Jaki napis dalibyście na transparent na takim koncercie? A teraz już hej na antenie antyradia, jeszcze przed 11.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Auto. Nie hańbi. Reklama.
1: Czyta lektor AI.

0: 9. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
9: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w towarzystwie Royal Blood 10 over 10. To jest nowość na antenie Antyradia. Panowie powrócili po 3 latach ciszy i zaprezentowali nowy singiel, który jest jednocześnie zapowiedzią ich kolejnego albumu studyjnego. To będzie 5. studyjny krążek, który pojawi się pod koniec tej jesieni. Właśnie a propos jesieni, czytam, że w okolicach Bydgoszczy obrodziło kurkami, proszę Państwa. Jest tyle kurek, że aż plecy bolą od zbierania. No, do Bydgoszczy to mam trochę daleko. Ja się zasadzam na kurki ostatnimi czasy, ale jakoś, nie wiem, kurki przede mną uciekają. No dobrze, jeszcze ze spraw ważnych. Konkurs Antybohater ruszy po godzinie 11.30. Do wygrania będzie koszulka Antyradia, kubek Antyradia i kawa Antyradia. Kawa to się przyda na te nadchodzące dni, już takie powoli jesienne. Ale nie, no dobra, bez przesady. Lato jeszcze trwa.

thing think you move me. But I wanna know for sure.

0: Jej, Guns N' Roses w Antyradiu. Yesterday, 23 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, proszę się nie pomylić, idąc do kina w tym miesiącu. Jeśli wybierzecie seans Lalka, to na dwoje babka wróżyła. No bo jedna to jest filmowa adaptacja Bolesława Prusa. Jest jeszcze przy okazji serial, to w sumie trzecia Lalka jeszcze, ale jest także Lalka horror amerykański. Sprawdziłem sobie nawet to, co w tym chodzi. Młoda kobieta zostaje porwana przez potworną istotę, która zamierza wychować ją jak własne dziecko. No myślę, że nawet jak ktoś nie czytał, to się szybko chyba zorientuje, że to nie to. No dobrze, proszę Państwa, zbliża się powoli konkurs Antybohater. Do wygrania będzie koszulka, kawa i kubek Antyradia, a mechanikę to znacie. Będą trzy podpowiedzi i trzeba będzie zgadnąć, o jakiegoż to artystę bądź artystkę mi dzisiaj chodzi. A piszecie pod antybohater@antyradio.pl.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jak sobota to...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Duży jazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.

0: 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło rudo. Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Od 3 do 5 września nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańsze kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

0: Antybohater.
1: Tak, 1 września był antybohater, czyli konkurs, w którym można wygrać merch antyradia. Właśnie, ja może to zaznaczę, że sobota, że sobotni skok w rok to jest jedyny cykliczny program w antyradiu, w którym można regularnie wygrać merch antyradia, czyli na przykład właśnie koszulki, kubki, kawy, różne rzeczy mamy. Teraz właśnie taki zestaw mam dla was, jeśli chodzi o antybohatera, to trzeba odgadnąć jego tożsamość na podstawie moich 3 podpowiedzi. Pierwsza padnie już za moment, druga przed godziną 12, a trzecia po godzinie 12, po czym demaskujemy antybohatera za sprawą jego muzy. No dobrze, pierwsza podpowiedź jest następująca, jak zawsze ogólna i trochę wprowadzająca zamieszanie. Dzisiejszy antybohater świeci na scenie. Dzisiejszy antybohater świeci na scenie. O kogo może chodzić? Typujcie antybohater@antyradio.pl, a więcej wyjaśnień już niebawem. Tymczasem Three Doors Down, When I'm Gone. 20 minut pozostało do 12:00.

0: Gwiazdy Radio. Oczywiście w sobotę. Świetny numer do robienia wszelkiej maści remontów, prac domowych i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich, którzy zajęli się dzisiaj swoim kawałkiem podłogi. Mr. Zub. Jeszcze chwilę nie na antenie.
1: Antybohater.
0: A tymczasem wracamy do konkursu Antybohater, w którym do wygrania koszulka, kubek i kawa antyradia. Uwaga, leci druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater to w sumie duchowny. Pierwsza podpowiedź brzmiała tak. Dzisiejszy antybohater świeci na scenie. Antybohater małpa antyradio.pl. Proszę działać.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra. Druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu.

0: antybohater.
1: 7 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, dzień dobry. W trzeciej godzinie programu i w trzeciej odsłonie konkursu Antybohater, w którym padnie trzecia podpowiedź. Pierwsza brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater świeci na scenie. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater to w sumie duchowny. No i trzecia podpowiedź. Uwaga, dzisiejszy antybohater jedzie i jedzie. Antybohater@antyradio.pl. O kogo może chodzić? Proszę działać. Poprawna odpowiedź jeszcze nie padła. Jak coś, to będziemy robić jakąś dogrywkę. Do wygrania koszulka, kubek i kawa Antyradia. Jeszcze chwilę czasu macie, a tymczasem Morgankowi wszystko się pomieszało. Wiosna.

0: Ty bohater.
1: Proszę Państwa, mamy to, melduję, wykonane zadanie. A dzisiejszym antybohaterem był Iggy Pop. Dzisiejszy antybohater świeci na scenie. Chodziło o to, że świeci gołą klatą, tak się mówi. Iggy Pop chyba nigdy nie pokazał się w zakrytym tułowiu. Zresztą wielu od niego, że tak powiem, dobrodziejstw korzysta i inspiruje się, na przykład taki Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater to w sumie duchowny. Pop to kolokwialne określenie prawosławnego kapłana, aczkolwiek tak już się nie powinno mówić. I trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jedzie i jedzie. And I ride. To oczywiście słowa piosenki Passenger. Wielkie gratulacje dla Mariusza, który odgadł tożsamość antybohatera. Zapytałem Mariusza, kogo pozdrawia żona Agnieszka i wszystkich słuchaczy. I cieszy się, że Antyradio gra i ma coraz większy zasięg i cieszy wszystkich, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Naprawdę, Mariusz tak powiedział. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Przy kolejnych konkursach będę się łączył telefonicznie. Teraz trochę nam rwało.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
20: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
22: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
23: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

pędzą chłopaki Placebo w Antyradio oczywiście. A teraz będzie, proszę Państwa, sport i rekreacja. Otóż liderka rankingu, tenisistę Karina Sabalenka w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open pokonała Kamillę Rahimową z Uzbekistanu. Natomiast zmierzam do tego, że Białorusinka w pierwszym secie zwróciła uwagę sędzi, że przeszkadza jej silny zapach marihuany. No, palenie na trybunach jest zabronione, ale już gdzieś tam pod obiektem w Nowym Jorku można palić rekreacyjnie, no i się niosło. I tak wygląda, proszę Państwa, sport i rekreacja. Chciałbym także dodać, że no jak dotąd to Wimbledon słynął z trawy, ale teraz możemy to również powiedzieć o US Open. A na antenie no, też zielono.

0: proszę Państwa, są w naszym kraju młodzi, prężni przedsiębiorcy. Ostatnio zrobiło się głośno na temat Franciszka Perkowskiego z Podlasia. 17-latka, który razem z ojcem stworzył Kartoflomat, czyli mobilny, autonomiczny sklep z ziemniakami. Bazą został niewielki wózek z drewna, w którym wykorzystano dwa koła pochodzące z motocykla WSK, a do konstrukcji dodano daszek, miejsce na ziemniaki i skrzynkę na pieniądze. No i całość została oznaczona dużym napisem Kartoflomat. Można płacić gotówką, można płacić blikiem, a całość opiera się na zaufaniu. Po prostu się bierze worek i się zostawia, co się ma. Franciszek z Podlasia, to brzmi trochę jak święty, ale to jest po prostu bardzo łebski młodzian. Zaraz się pewnie ktoś do niego przyczepi, że ma tę nazwę Kartoflomat albo jakiś podatek. No przedsiębiorcy w tym kraju nie mają łatwo, proszę Państwa. No i też tym sposobem na Kartoflomacie dojechaliśmy prawie do 13.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
1: O Boże, co byście tu zrobili?
2: Czy możemy zwolnić go?
3: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
2: Michel, ty jesteś już mój asystent.
0: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
4: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program

0: w Antyradiu.
1: 6 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, zapraszam na ostatnią godzinę Skoku w Rok w sobotę, 5 września. Pan Chris komentuje moje doniesienia odnośnie Franciszka z Podlasia, który sprzedaje mobilnie kartofle. Kartoflomat, czyli składniki zacieru dostępne 24 godziny na dobę. Duch przedsiębiorczości i puszczy zarazem. W punkt, panie Chrisie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i lecimy już dalej. Z zespołem, który blisko tydzień temu obchodził 35-lecie swojego debiutu i najlepszego jak dotąd albumu. Ale teraz zagramy numer, który nagrali 2 lata później, po tym właśnie debiucie. No i tym zespołem jest oczywiście Pearl Jam.

0: Borbianci na antenie Antyradia. Już 23 minuty po godzinie 13, proszę Państwa. W tym tygodniu zaczęła się szkoła i temat też mam taki szkolny w sumie i z morałem. 34-letni Marek Reimer po 15 latach zdał maturę z biologii i chemii i dostał się na studia medyczne. Jak sam mówi, wcześniej zajmowałem się bardzo różnymi rzeczami. Pracowałem w HR, prowadziłem działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą roślin, a także ukończyłem filologię indonezyjsko-malajską w Poznaniu. Interesowało mnie naprawdę wiele dziedzin. No, więc morał jest taki, proszę Państwa, że nigdy nie jest za późno, żeby rozpocząć się pewne rzeczy. No dobrze, my lecimy dalej. Jeszcze w tej godzinie U2 będzie, Pijama Porno, czy także Steppenwolf, a ja przypomnę jeszcze, jak wziąć udział w naszym konkursie Master of Vegas, w którym wysyłamy Was na koncert Metallica w Las Vegas właśnie.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na

0: empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Morin.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777

0: Mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.

0: kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
2: masz. Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: of Vegas w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, konkurs, w którym szukamy reprezentacji Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w niebyle jakim obiekcie, bo to będzie Sphere. A Waszym zadaniem jest wychwycić hasło, które podajemy codziennie na antenie Antyradia, wejść na stronę antyradio.pl, wpisać to hasło w formularz i wykonać zadanie konkursowe. Czyli opisz i przedstaw Antyradio muzykom Metallica. Z tych osób będziemy wybierać prawie codziennie jedną, która będzie zwycięzcą dnia i która otrzyma płytę Metallica. Ale jeśli chcielibyście powalczyć o nagrodę główną, no to trzeba zebrać 5 różnych haseł i 5-krotnie wysłać się do nas formularz w 5 różnych dni oraz wykonać dodatkowe zadanie konkursowe. Napisz, w jaki sposób stałeś albo stałaś się fanem Metallica. Spokojnie, to wszystko opisujemy na stronie, bo mechanika jest dosyć pokręcona. Później będą półfinały i finał, ale to za blisko 2 tygodnie, na to jeszcze będziemy mieli czas. Dzisiaj, teraz, do szczęścia potrzeba Wam aktualnego hasła, które podaję. Uwaga, podaję hasło. Pałka Larsa. To jest hasło. Pałka Larsa. Trzeba to wpisać w formularz, no i odpowiedzieć na to pytanie, które wcześniej Państwu podałem. Antyradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, no i szczęścia życzę.
0: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
1: No, no i pewnie, że lot załatwiamy i nocleg załatwiamy, oczywiście koncert załatwiamy, wszystko w pakiecie.

Dawid, jutro będzie też Skok w Rok, niedzielny od 10 do 14. Konrad Czubaj, zapraszam już teraz, a tymczasem się żegnam. I pamiętajcie o konkursie z Evanescence, można wygrać wejściówki na koncert, no ale to trzeba się troszkę postarać. Antyradio.pl, a tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się, do jutra, pa!

with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
6: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Antyradiu.
1: Dzień dobry, Paweł Chowaniec, miło się z wami spotkać po 14. Nowa ramówka, nowy czas i nowo stary program, tak mogę powiedzieć, bo do tej pory, o tej porze był z wami Bartek Synowiec, teraz ja będę, a Bartek ze znakomitą audycją i nowościami pojawi się po 18 w świeżym towarze. No to zaczynamy od jednego z moich ulubionych zespołów, lata 80. w polityce parszywe bardzo, ale muzycznie były wspaniałe. Z oddziałem zamkniętym w roli głównej. No to budzimy się, Chowany, do godziny 18. Zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Blow Up, The Outside World i Soundgarden. A ja zawsze, kiedy to słyszę, to powtarzam gdzieś w myślach. Oj, Chris. Teraz wszystkie struny rocka w Antyradiu gramy, no, z nutą znaną. Po jednej sekundzie państwo będą wiedzieć, jaki to przebój zespołu The Beatles. Jedziemy.
0: Wszystkie struny rocka

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Według definicji Hi-Fi dąży do jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dźwięku. Dźwięk jest czysty, selektywny i pozbawiony szumów czy zniekształceń. W produkcji dąży się do perfekcji technicznej, używając profesjonalnego sprzętu studyjnego. My mamy w nosie perfekcję. My jesteśmy anty. Przekonaj się 8 września o poranku. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: Antyradio.
1: Sos chaosu i Nosowska. Ona rozpoczęła wyjątkowy projekt wydawniczy. Premiera całej płyty ma być w październiku, a ten singiel Sos chaosu powstał we współpracy z Pawłem Krawczykiem. Tak opowiada o tej piosence. To o tym, że trzeba wielkiej czujności, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia, by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważamy, że coś nam mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami, tylko sługami. Racja. Teraz wypuszczam z miłości do muzyki pocisk miłości i tilaw.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy Adam.

0: Antyradio. Insignificant Other i Queens of the Stone Age. Zespół mówił, że to piosenka o dystansie i doświadczeniu utraty osoby, która wcześniej była całym światem. Ma przestrzeń ten kawałek. Paweł Chowaniec, witam serdecznie ponownie, minęła 15. Celebrujmy czas i doświadczajmy dobrych ludzi. Za chwilę ważna informacja o konkursie, konkursowo, koncertowo. Wyślemy Państwa do Frankfurtu nad Menem. Za chwilę o szczegółach opowiemy.
1: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Dobry sobotni czas, trwa weekend z Evanescence w Antyradiu. A nagrodami są dwa podwójne zaproszenia na koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Przelot i nocleg na miejscu zapewniony, wiadoma sprawa. A zadanie konkursowe brzmi następująco. Jakie hasło napisałbyś na transparencie pod samą sceną na koncercie Evanescence we Frankfurcie? Uzasadnij odpowiedź, a odpowiedzi wraz z imieniem i numerem telefonu proszę wysłać na konkursy@antyradio.pl, konkursy@antyradio.pl, w temacie wpisując Weekend z Evanescence. Rozwiązanie konkursu jutro, 6 września, w audycji Skok w Rock przed godziną 14.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Ale towar. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem.
3: Świeży towar w Antyradiu. Nowe zespoły i najnowsze płyty. Do tego jeszcze ciepłe bilety na koncerty i gorące recenzje. Świeży towar w Antyradiu. W każdą sobotę między 18 a 20. Zapraszają Marcin Bąkiewicz i Bartek Synowiec.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
12: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
16: Zaraz wracam.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
22: Światłowód od Play.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę.
4: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: Antyradiu.
1: Teraz o sztucznej inteligencji. Andrzej Dziubek z Depres, chociażby z tego alternatywnego zespołu, w wywiadzie dla Teraz Rocka przyznał, że AI pomaga pisać mu teksty. Niektóre teksty mi wejdą, a niektóre muszę długo klepać. Ostatnio sięgnąłem po AI i to mi pomaga. Niestety trochę brak w tym serca. Poza tym samo AI mówi, że nie pisze tekstów antysystemowych, antykomunistycznych, a ja takie piszę. A jeżeli zależy mi, żeby piosenki miały tożsamościowy przekaz, jak na przełomie, sięgam raczej po poetów i autorów zewnętrznych. Ale czy to nie jest przekręt? Czy to nie jest tak, że ja zżynam? Nie wiem, czy podpisywać AI jako współautora tekstów, mówił Andrzej Dziubek zespołu Depres. No, górale to chyba śpiewają AI i ocie nie kocham. A oni śpiewają? No, zresztą państwo wiedzą, gramy.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
2: Wysadź yourself.

0: autopromocja. Nie hańbi. Według definicji Hi-Fi dąży do jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dźwięku. Dźwięk jest czysty, selektywny i pozbawiony szumów czy zniekształceń. W produkcji dąży się do perfekcji technicznej, używając profesjonalnego sprzętu studyjnego. My mamy w nosie perfekcję. My jesteśmy anty. Przekonaj się 8 września o poranku. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł

0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Minęła 16, witam ponownie, Paweł Chowaniec. Mocy Państwu życzę i siły to Power, kolejny utwór z pochodzącej z Teksasu gitarzystki i wokalistki Emily Wolf. Teraz Lady Punk z kryzysową narzeczoną, będzie też ślicznie metalicznie za chwilę.
0: Wszystkie struny rocka

0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Za niecały miesiąc koncert Mety w Las Vegas. Przypomnę, 1 października. Wszystkie bilety wykupione. Wszyscy szukają tych zaproszeń, a my mamy i damy. W konkursie mamy Master of Vegas w Antyradiu, w której nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października. Ten koncert odbędzie się w super nowoczesnej hali koncertowej Sphere. Dodatkowo zapewniamy transport i hotel Vegas, więc proszę słuchać Antyradia, zbierać hasło i wchodzić na naszą stronę antyradio.pl. Zazdroszczę wam, ale bez zgryzoty w sercu, i gram w tej chwili jeden z moich ukochanych kawałków Mety. Sad, but true.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
1: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Leć na koncert Evanescence już 19 września we Frankfurcie nad Menem. Odpowiedz na pytanie. Jakie hasło napisałbyś

0: Już w ten weekend wyślemy was na koncert Evanescence do Niemiec. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolny.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi...

0: Antyradiu.
1: Szarpiemy struny rocka i pamiętamy o CD. Przez lata wydawało się, że płyty kompaktowe stały się reliktem epoki, no, który oczywiście przegrał najpierw z muzyką cyfrową, a później ze streamingiem. Ale nie do końca. Dane z pierwszej połowy 2026 roku pokazują coś zupełnie innego. Sprzedaż płyt CD w Stanach Zjednoczonych wyraźnie rośnie. Dlaczego często młodzi ludzie wybierają kompakty i wolą je od winyli czy muzyki ze streamingu? Czy płyty CD wrócą na dobre? To pytam, a odpowiedzi Państwo znajdą na naszej stronie, na antyradio.pl.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8

0: Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
4: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: w Antyradiu.
1: Dead Poets Society i Cold. Chowany, witam ponownie. Minęła 17. Mam nadzieję, że dobrze upływa ten czas. Teraz chyba najbardziej sławny kawałek o forsie. A jak forsa, no to wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają. Lecz, jak powtarzał świętej pamięci Kisiel, każdy się chce o tym przekonać osobiście.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Mówiłem już o tym, ale warto jeszcze raz powiedzieć i powtórzyć, bo to nowość. Trwa weekend z Evanescence w Antyradiu. Możecie wygrać dwa podwójne zaproszenia na koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Przelot i nocleg na miejscu zapewniamy, a zadanie konkursowe jest następujące. Jakie hasło napisałbyś na transparencie pod samą sceną na koncercie Evanescence we Frankfurcie? Uzasadnij odpowiedź, a odpowiedzi wraz z imieniem i numerem telefonu proszę wysłać na konkursy@antyradio.pl, w temacie wpisując weekend z Evanescence. Rozwiązanie jutro w audycji Skok w Rock przed godziną 14 u Konrada. Czujni bądźcie!
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Tutaj się... Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co byście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
20: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
21: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
26: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
25: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
26: W końcu będę miał kieszonkowe.
25: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
27: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
28: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
29: Mm-hmm.
0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowód.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Tak jest, chcemy rocka. Warto o tym pamiętać, że rock to wolność. Z duchem wolności, może niekiedy ocierającym się o anarchię, opuszczam studio i ruszam w drogę. Za chwilę Bartek Synowiec i świeży towar. Wiem, że czekacie na niego. Było miło. Dobrej soboty, Paweł Chowaniec. Do usłyszenia.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Ale towar. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem. Świeży towar w Amteradiu. Nowe zespoły i najnowsze płyty. Do tego jeszcze ciepłe bilety na koncerty i gorące recenzje. Świeży towar w Amteradiu. W każdą sobotę między 18 a 20. Zapraszają Marcin Bąkiewicz i Bartek Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Cześć, przy mikrofonie wita się z wami Bartek Senowiec. Zapraszam na pierwszy w tym roku i pierwszy od roku świeży towar w Antyradiu. Dzisiaj na rozkładzie m.in. nowości od takich zespołów jak Fear Factory czy Interpol, a do tego będzie też okazja zdobycia zaproszeń na koncert grupy Hollywood Vampires, która zagra niedługo w Łodzi. Ale zaczynamy od grupy Queens of the Stone Age. Panowie zapowiedzieli nadejście swojego nowego albumu. On będzie nosił tytuł Perfect z H na końcu. I ta płyta ukaże się 30 października. Jakiś czas temu pojawiła się piosenka, która była pierwszą oznaką, że coś się zaczyna dziać w ekipie Josha Humiego. Mam na myśli kawałek Easy Street. No to teraz czas na single numer 2, zapowiadający nowy album. Insignificant Other.
2: Hello, this is Joshua Humi from Queens of the Stone Age. This is a very good station. Thank you for listening. It's Anti Radio.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Przechodzimy teraz do premiery, która miała miejsce tydzień temu. 28 sierpnia ukazał się najnowszy krążek amerykańskiej grupy Interpol pod tytułem This Mirror Weighs a Ton. Nie można tu mówić o jakichś wielkich zaskoczeniach, to raczej taki klasyczny Interpol, jaki lubimy. Muszę przyznać, że całkiem dobrze słucha się tego nowego albumu, szczególnie w okolicznościach powoli kończącego się lata. Paul Banks ma zawsze ukrytą w swoim głosie jakąś taką nostalgię, melancholię, która potrafi poruszyć. Wybrałem na dziś kawałek pod tytułem Wings of Fire, właśnie z najnowszego albumu grupy Interpol.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny.

0: 299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Po reklamie.
13: Świeży towar w Antyradiu. Na program zapraszamy.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Czas na konkurs w świeżym towarze. 10 września, czyli już za parę dni, w łódzkiej Atlas Arenie zaprezentuje się dobrze znana grupa Hollywood Vampires, w skład której wchodzą takie postacie jak Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Henriksen. A ja mam dziś do oddania podwójny bilet na ich koncert. Przypominam, 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Za chwilę usłyszycie na antenie Antyradia jeden z utworów nagranych przez formację Hollywood Vampires. To będzie cover piosenki bardzo znanego artysty. No i pytanie konkursowe brzmi: kogo Hollywood Vampires skoverowało, nagrywając ten kawałek? Mój mail to bartek@antyradio.pl. Ja tu czekam na wasze odpowiedzi. bartek@antyradio.pl. Coverem piosenki jakiego artysty jest kawałek, który właśnie przed wami.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: W świeżym towarze teraz czas na kolejny album, który ukazał się przed tygodniem i też podobnie jak w przypadku omawianego parę chwil temu Interpolu, płyta została nagrana przez dobrze znaną formację z gatunku amerykańskiego alternatywnego rocka. Mam na myśli nowy album formacji Dinosaur Jr. Działający już przeszło 40 lat. Wiele z Was pewnie dobrze pamięta ich z lat 90., kiedy przeżywali swój pik. No ale dobra informacja jest taka, że jest rok 2026, a oni cały czas grają i jakoś mocno się nie zmienili. Tydzień temu ukazał się ich najnowszy krążek They're Near, z którego wybrałem na dziś numer pod tytułem Everything at Once.

0: wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Świeży towar w Antyradiu. Na

0: świeży towar w Antyradio.
1: Bartek Synowiec, witam w drugiej godzinie ze świeżym towarem na antenie Antyradia, którą otwieramy z nie takim stricte rockowym graniem, bo zaczniemy ją od grupy dobrze znanej raczej fanom Dark Wave i nieco bardziej elektroniczno-rockowego grania. Mam ze sobą dziś najnowszy single duetu Boy Harsher, który przygotowuje się do wydania nowego albumu. Płyta będzie nazywać się Get Mean i ma się ukazać jakoś jeszcze w tym roku. Nie podano konkretnej daty, ale z pewnością wielu fanów będzie wyczekiwać tej płyty, bo Boy Harsher w bardzo krótkim czasie, od kiedy zadebiutowali parę lat temu, zdobyli popularność między innymi dzięki charyzmatycznej barwie głosu wokalistki Jay Matthews. Najnowszy single Boy Harsher przed wami to piosenka Tough Luck When You Don't Call.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Przypominam o tym, że dziś w świeżym towarze jest do zgarnięcia podwójne zaproszenie na koncert grupy Hollywood Vampires, który odbędzie się 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Przed 19 zagrałem w programie utwór Heroes w wykonaniu Hollywood Vampires. No ale pytanie konkursowe brzmi, czyj to cover? Jeśli wiecie, dajcie znać na bartek@antyradio.pl. Rozwiązanie konkursu mniej więcej za pół godziny, a teraz kolejna premiera, tym razem z naszego kraju. Muniek Staszczyk zapowiedział nowy solowy album. On ma się ukazać już niedługo, bo w tym miesiącu 25 września, a pierwszy singiel, który promuje nowego solowego Muńka, to kawałek Kochanie, czas się podnieść.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w Twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
0: Świeży towar w Antyradiu. Na

0: świeży towar w Antyradio.
1: Zanim rozwiążemy konkurs z Hollywood Vampires, przypominam, że trwa weekend z Evanescence w Antyradiu, w ramach którego możecie zdobyć podwójne zaproszenie na koncert Evanescence 19 września we Frankfurcie nad Menem, czyli u naszych zachodnich sąsiadów. Evanescence omija Polskę na swoim obecnym World Tour, no ale dzięki nam możecie ich złapać właśnie nad rzeką Men. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe, co napisalibyście na transparencie pod sceną na koncercie Evanescence, no i uzasadnić odpowiedź, dlaczego właśnie takie hasło byście napisali. Wyślijcie to na konkursy@antyradio.pl, a jutro Konrad Czubaj w audycji Skok w Rok wybierze dwoje z was i wyśle na koncert Evanescence 19 września we Frankfurcie. Stawiamy do tego przelot i nocleg na miejscu, więc chyba warto. No to zagrajmy sobie z tej okazji Evanescence z wydanego przed paroma tygodniami albumu Sanctuary.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Zbliżamy się do godziny 20, a zatem czas na rozwiązanie konkursu związanego z formacją Hollywood Vampires. Pytałem o cover, który zagraliśmy na antenie, czyli to cover, to była piosenka Heroes. No i jasne, że prawidłowa odpowiedź to David Bowie. To David Bowie napisał piosenkę Heroes, no a później po latach Hollywood Vampires nagrali swoją wersję. David Bowie to prawidłowa odpowiedź w naszym konkursie. Za chwilę zaglądam na maila i wysyłam kogoś z Was do Łodzi na koncert Wampirów z Hollywood. A na koniec dziś mocne uderzenie. Jest pierwszy singiel formacji Fear Factory w cudzysłowie nowym wokalistą w składzie. Jak pewnie wiecie, parę lat temu już Milo Silvestro zastąpił w Fear Factory długoletniego wokalistę tego zespołu Partona Sibela, no ale dopiero teraz po paru latach Fear Factory po raz pierwszy weszło do studia ze swoim nowym wokalistą i nagrało materiał. Ten pierwszy singiel z jego udziałem to mocny numer pod tytułem Roboticist i nim się właśnie dzisiaj pożegnamy. Bartek Synowiec, dzięki za dziś, do usłyszenia. Fear Factory na koniec. The mind moves on.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

wszystko to, co zagraliśmy dla was teraz, to były wyłącznie akustyczne instrumenty ludowe. Żadnej elektroniki. Teraz zróbcie pierwszą elektronikę. Zróbcie hałas dla drewna i blachy, dla naturalności, dla naszych lasów, dla Poland Rock, który kuma naturalność. I bawcie się cudownie, nim nadejdzie koniec lata.

0: zaszczyt. Karolina Skrzyńska, ZPIT Szczecinianie, Rebel Babel Film Orchestra. Ja nazywam się Lucja Łukasz Rostkowski. To był dla mnie piękny zaszczyt. Dziękuję wam.
1: Jeszcze w tych chórach, jeszcze w tych śpiewach. Witam was bardzo, bardzo gorąco. Koniec lata, taki nosi tytuł. Utwór i look Rebel Babel Orchestra. I powiem wam, że przedstawił się sam, więc już nie musimy. Ja wam się przedstawiam, Jurek Owsiak. Witam bardzo serdecznie w naszym wydaniu 543. Zaraz będzie ciemno. Dzisiaj przy konsolecie Castrol, a obok mnie po prawej stronie Olga, czyli nasz dział PR-u, ponieważ Olga przydźwigała wielką maszynę, która będzie drukowała wasze maile. Tu wszystko jeszcze jest gorące. Jesteśmy w nowym studiu. Dzisiaj jestem pierwszą chwilę. Tydzień temu dokładnie pytałem was, czy lubicie przeprowadzki. Generalnie nie lubicie przeprowadzek, chociaż one też wnoszą coś nowego i zawsze jak się przeprowadzamy, coś tam zostawiamy, coś sobie odpuszczamy, czegoś nie zabieramy w kolejną naszą podróż i poznajemy nowe. Ale generalnie jak już usiądziemy gdzieś, to też trochę lubimy posiedzieć. Jesteśmy w nowym miejscu, moi drodzy, na ulicy Czerskiej i powiem wam, że studyjko obracam się dookoła i wygląda dużo większe, już nic nie będzie mi spadało. Często mówiłem, gdzie ta karteczka, gdzie ja ją położyłem, ale na żurawie mieliśmy taki troszeczkę taborecik niewielki. W związku z tym, jak się przykryło coś czymś ogonem diabła, to nic, aby to znaleźć później, nawet do końca audycji. A tu już mam wszystko na wierzchu, w związku z tym wiem, że do 35 finału WOŚP zostało 153 dni, ale do 33 Poland Rock Festiwalu już tylko 332 dni. A więc ten czas, jak sami wiecie, będziemy sobie umilali co tygodniowym spotkaniem. Będzie coraz bliżej, aż po prostu ukonimy się w pas już z pola festiwalowego z naszego studia Antyradia. Antyradio rusza w nowym miejscu, więc także życzcie nam, aby stąd ten głos się ponosił wszędzie, po całym świecie, no bo tak gramy i tak nas słuchacie, za co wam bardzo, drodzy słuchacze, dziękujemy. Dzisiaj zaraz wam podam temat naszych opowieści. Ja tylko zapowiem, że dzisiaj będziemy grali dużo, małą sceną tylko z nas. Już wam kiedyś powiedziałem, jest czym grać. Po prostu jest czym grać. To, że my słuchamy koncertów, a za chwilę także będę pytał o to Kasprola. Słucha się koncertów, jak się stoi, odbiera się to do uszu, wypadają dźwięki, a później, kiedy człowiek się wsłuchuje już to, co jest nagrane, to ja przy niektórych momentach mam jakieś olśnienie i będę się tym olśnieniem z wami dzielił, bo jest warte wszystkiego. To, że to wszystko rejestrujemy, to także chwała dla wszystkich, którzy przy tym pracują, więc ja im się chylę bardzo mocno w pas. Zagadki nie będzie, na razie sobie odpuszczamy. Zagadki wrócą w październiku, kiedy będziemy wam o wielu rzeczach mówili i formalnie już sobie powiemy, że już jesteśmy wszyscy, już kwoka wszystkich zebrała, no z tym słuchamy i jesteśmy razem. A przed wami teraz Dżem Partyzant. Duża scena. Czekaliście na ten koncert. Zawsze jak gra Dżem, to tak jakby zewsząd wszyscy przyszli. A przecież w tym samym czasie także grała mała scena tylko z nazwy. Dzieją się wspaniałe rzeczy. zbcmałpa.antyradio.pl i za moment będziemy wiedzieli, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chociaż część już z was wie, byśmy to ogłosili.

0: Tegoroczny dżem na najpiękniejszym festiwalu świata. Wczoraj miałem taką historię. Jesteśmy na spacerze z Mazurem. Idziemy sobie wieczorką, wieczorową porą, chodnikiem u nas na Ursynowie. I nagle widzę dwa światełka, które się do nas zbliżają. I tak sobie myślę, Boże, przecież ścieżka jest obok. No, powinien się tam jeździć rowerzyści. Jest piękna ścieżka rowerowa. Kiedy się już z nami tak zrównały te dwa rowery, patrzę, bardzo młodzi ludzie, mówię, hej chłopaki, tam jest ścieżka rowerowa, po drugiej stronie powinniście tam jechać. Minęli nas, pojechali, ale ostrożnie jechali, nie było jakiegoś pędu. W pewnym momencie patrzę, zawracają. Zawracają, pierwsze pytanie było tak. A pan jest Jurkiem Owsiakiem? No tak. To my przepraszamy, bo powinniśmy tam jechać, tamtą drugą stroną. A możemy sobie zrobić zdjęcie? No pewnie, że możecie sobie zrobić zdjęcie. Moja żona mówi, chłopaki, jest godzina 22 za 7 minut. Ja mogę być na dworze do godziny 22. Ale oprócz tego moi rodzice właśnie tam z tyłu idą. Bardzo miła rozmowa. Zrobiliśmy sobie fotę. Ja wtedy powiedziałem, szkoła. A oni, tak proszę pana, jutro. Czyli to dzisiaj jest szkoła. I pomyślałem sobie, że o szkole będziemy rozmawiali. Wracając do chłopaków, było tak miło, jak powiedzieli, przepraszamy, powinniśmy tak jechać drugą stroną. Zwracajmy na to uwagę, bo co i raz się słyszy o wypadkach, no takich wypadkach, że aż po prostu smutno słuchać, co ten wypadek spowodował. Tam, gdzie jest ścieżka rowerowa i kask na głowie. Nie będę pierwszy, który powiem, że przerażają mnie hulajnogi, które po prostu pędzą obok mnie. Jestem po prostu przestraszony tymi pojazdami. I ta szkoła mnie tak naszła, żeby zapytać o to, kto miał za ciężką teczkę mi do szkoły pod górkiem? Ręka do góry. A poważnie, czy szkoła powinna uczyć, a dom bawić i odpoczywać? Pytam was, bo wielu z was ma to jeszcze gorąco w głowie, obok was dzieci, tym bardziej, więc żeby dużo młodsi wiedzieli, że o nich myślimy, dziś także na temat szkoły. Przychodzi wrzesień, ja walczę pazurami, żeby lato, jeszcze cały czas obok nas lato i ono jest piękne, chociaż dzisiaj chmurami zaszedł ten dzień pod koniec, ale jakże pięknymi, podświetlanymi od dołu, zachodzącym słońcem, no po prostu jak scenografia w jakimś filmie Spielberga. Siemałobuzy. Temat dzisiejszej audycji porusza niesamowicie czułą strunę. Dzieciaki potrzebują przestrzeni na rozwój, pasję, zwyczajną dziecięcą radość, a nie przeładowanych programów i plecaków cięższych od nich samych. Szkoła powinna uczyć z ciekawością i dmuchać dzieciom w skrzydła, pokazując im piękny świat, podczas gdy dom powinien być bezpiecznym azylem, miejscem na odpoczynek, zabawę, budowanie relacji. Jeśli dzieciństwo spędza się nad godzinami z pracami domowymi, to gdzie w tym wszystkim miejsce na marzenie? Na szczęście znamy miejsce, które pokazuje, jak nauka i wspólnota mogą wyglądać w praktyce. Od czasów pandemii naszą najlepszą alternatywną szkołą stała się przecież domowa orkiestra. To tam spotykamy się w duchu przyjaźni, miłości, czystego rock'n'rolla. Przecież u nas też bywa skrupulatnie sprawdzana obecność. Piszemy kartkówki, które Jurek potem dzielnie sprawdza, a na pole roku mamy najpiękniejsze rozdanie świata z czerwonym paskiem. Zero niepotrzebnego stresu, za to mnóstwo życzliwości, wsparcia i muzyki. To jest absolutnie najcudowniejsza klasa ever. Napisania z Krakowej, to jest tytułem wstępu, długi mail, ale bardzo piękny. Należy dmuchać dzieciom w skrzydła, a więc szkoła powinna uczyć, a dom być tym odpoczynkiem, azylem. Nie wiem, czy to się kiedyś zmieni, moi drodzy. O tym będziemy dzisiaj mówili. Już mam dużo maili. Basia Giewont, Szeptucha, czyli drugi numer, tak sobie go szybko tutaj zaznaczyłem. Mała syna tylko z nazwy i pamiętam, jak umawialiśmy się, że będzie z nami grała i zagrała. Gdzie ona grała? We środę, trolu Kasprol. Pamiętasz? We środę myśmy ją tak rzutem na taśmę wzięli.
1: Tak. Od razu, jak pamiętam, jak wystąpiła na eliminacjach, to powiedzieliśmy, że ona musi zagrać.
0: I zagrała.
1: Basia
0: Giewont, ZDC Małpa.

Basia Giewont, przesłuchałem całego koncertu Basi Giewont. Tak, jeszcze raz powtórzę. Oj, jest czym grać. Nie wiem, jaki jest temat dzisiejszej audycji, bo pewnie was słucham prowadząc auto w drodze do Łodzi, ale jestem. Moje tournée po Polsce trwa. W najlepsze Tatry przechodzone, Szczecin przebiegnięty, a koszuleczki wośpowe ze mną pięknie prezentują się zarówno w górach, jak i na tle paprykarza szczecińskiego. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia Kasia z Wrocławia. Witam was, kochani, mega gorąco w nowym miejscu. Siema Jurek, siema Hodor, siema Castro, siema Olga, siema wszyscy klubowicze ZBC. Cudownie znowu być z wami. Pozdrawiam serdecznie z Krosna Odrzańskiego. Siemka Jurek, siema Hodor. Dzisiaj Castrol. Hodor jest, słuchajcie, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Odpoczywa. Przysłał mi zdjęcie wielkiego kompleksu oświetlonego w tej nazad oraz niebieską wodą pod spodem. Nie wiem, czy jest taka na co dzień, ale w nocy taka była. Co do tematu, to plecak raczej za ciężki nie był. Nie to, co teraz mają dzieciaki do szkoły. Teraz raczej pod górkiem, choć do podstawówki miałem jakieś 400 metrów, a do szkoły zawodowej 600 to często jednak było za daleko. Człowiekowi dopiero z czasem weszło do łba, żeby jednak coś z tego wyciągnąć i zdało się w liceum maturę, a do tej pory pracują, uwaga, w zawodzie wyuczony mechanik maszyn dziewiarskich, choć tylko teraz nie jest, ale cieszę się, że tego nie zaniedbałem. Pozdrawiam Marek Złowowicza, wszystkich dookoła, nie wyjdźmy z tej dobrej atmosfery małej sceny, tylko z nazwy. Łzy, które pojawiły się, nie umiem powiedzieć, które są łzy te prawdziwe, które są mniej prawdziwe, zaśpiewały pięknie te łzy, które były na scenie i które zostały przywitane huraganem braw, dobrze się tam czuły po raz kolejny. Zresztą posłuchajcie zbc@antyradio.pl. Łzy.

kiedy ktoś teraz włączył radioodbiornik, to to był zespół Łzy. To jest. Ale bardzo to ładnie, jak to powiedział Kacprul. To jest cytat. To tak trzeba traktować. Świetnie w ogóle włączone w to wszystko. Widać, że to płynie z jakąś opowieścią, którą sobie wymyślił zespół Łzy. Zdecydowanie łatwiej jest przyswajać wiedzę, kiedy człowiek czuje się komfortowo. To o szkolnych przygodach najmłodszych uczniów. Dlatego mam ogromne nadzieje, że kiedyś uczniowie będą mogli uczyć się nie tylko siedząc godzinami na twardym krześle przy ławce, ale również w wygodnej pozycji, siedząc na poduchach, leżąc lub zmieniając miejsce w zależności od potrzeb. Od czasu do czasu, także na świeżym powietrzu, zamiast spędzać cały dzień wyłącznie w czterech ścianach, przecież nauka nie musi ograniczać się do tablicy, zeszytu i podręcznika. Szkoła powinna również wspierać uczniów i przede wszystkim zachęcać ich do poznawania świata. Ciekawe warsztaty, eksperymenty, spotkania z interesującymi ludźmi czy zajęcia prowadzone w mniej typowy sposób mogą sprawić, że dziecko samo zacznie zdobywać wiedzę, zamiast uczyć się wyłącznie dlatego, że trzeba. Jest też kwestia plecaków. Uważam, że każda szkoła powinna zapewniać uczniom możliwość zostawienia podręczników, przyborów na miejscu, czy to poprzez szafki, czy odpowiednio przygotowane miejsce. W klasie w dzisiejszych czasach plecak potrafi ważyć nawet 5-8 kg. Dalej pisze nasza Paulina. Bardzo ważna jest dla mnie również przestrzeń na indywidualizm. Dzieci nie są przecież jednakowe i nie wszystkie potrzebują tego samego. Bo szkoła powinna uczyć, to oczywiste, ale moim zdaniem powinna być przede wszystkim bezpiecznym, przyjaznym miejscem dla dzieci. Miejscem, do którego nie idzie się ze stresem i lękiem, tylko z poczuciem, że jest się tam akceptowanym. I na koniec chciałbym, żeby szkoła była miejscem, w którym dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, ale również uczy się współpracy, szacunku, samodzielnego myślenia, odkrywania własnych zainteresowań, przede wszystkim tego, że jego indywidualność jest czymś wartościowym. Wiedza jest ważna, ale sposób, w jaki dziecko jej doświadcza, może mieć ogromne znaczenie dla tych, czy będzie dla tego, czy będzie chciało uczyć się w takiej, także później, już z własnej potrzeby, a nie dlatego, że ktoś mu kazał. I takie szkoły życzę każdemu przekraczającym jutro szkolne mury, czyli jutro, tak. Posyłamy serdeczne pozdrowienia Usiński, Paulina i chłopcy z Łobdza, a Paulina wie, o czym pisze, no bo ma tych chłopaków całą gromadę i czy ta waga plecaka, czy jakby spostrzeżenia, które tutaj zostały wyrażone bardzo zdecydowanie i jakby jasno, są po znajomości takiej dobrej całego tematu. Dzisiaj o tym mówimy. Po prostu, czy szkoła powinna uczyć, a dom bawić i odpoczywać. Dać ten odpoczynek uczniowi. Czy tornistry były na pewno za waszych czasów ciężkie? U mnie były ciężkawe, ale jakoś zawsze coś tam gubiłem, czegoś nie miałem, więc one były lżejsze, chociażby przed moje zapominalstwo. Czegoś po prostu nigdy nie brałem ze sobą, z czego później były najróżniejsze złe przygody. Kasia Linz, to była rozmowa, kiedy tworzymy małą scenę tylko z nazw, że ktoś przychodzi i mówi: wow, Alona Ciechowskiego zagrała, jak ona to zrobiła. I przekonaliśmy się już na scenie małej tylko z nazwy Kasia Linz, zbc@antyradio.pl. We'll be right back.

Kasia Lis, mała scena tylko z nazwy. Ja przypominam, że od razu po festiwalu rozpoczęliśmy nasze głosowanie Złotego Bączka, więc totalna zmiana zasad. Do tej pory, moi drodzy, oddaliście, to jest też coś niesamowitego, 10992 głosy. Kiedy to pisaliśmy, to myślę, że już jest ponad 11 tysięcy głosów i powiedzieliśmy sobie, że was troszeczkę podkręcić i utrzymać w takiej, ale miłej i pełnej emocji niewiedzy. Pierwsze notowanie podamy wam w październiku. I wtedy podamy, co się dzieje w zespołach polskich, co się dzieje w zespołach zagranicznych. No sami jesteśmy zdziwieni, bo tutaj momentami no, dzieją się takie przekładanki na naszych oczach. W ciągu tygodnia się to zmienia, ale w październiku powiemy wam, jakie są te notowania. I tak już potem będzie szło według starych zasad, czyli trzy etapy. Pierwszy etap będzie się kończył 30 listopada, drugi 28 lutego 2027 roku i trzeci etap będzie się kończył 1 czerwca 2027 roku. Wyrównaliśmy wszystkie zespoły polskie i zagraniczne, czyli pula jest nie jakieś, była mała scena, duża scena. Teraz po prostu zespoły są w jednej puli, a czy z małej sceny, tylko z nazwy, czy z dużej sceny, to wy decydujecie, jak to się zakończy. Bardzo pięknie napisała Jola, czy miałam do szkoły pod górkiem i to jak? Byłam z czegoś dobra nieliczne razy, ale nie to jest według mnie najważniejsze. Absolutnie nikt nie widział lub pewnie nie chciał widzieć, skąd w dużej mierze wynikały moje problemy. Dlaczego byłam dzieckiem zamkniętym, wycofanym z licznymi trudnościami na wielu płaszczyznach? Bo prościej jest przecież szukać przyczyny tam, gdzie jej nie ma, ale zamknąć oczy i uszy na ewidentny problem, łatwy do wyłapania na wsi, na której mieszkała niewielka społeczność. Bo przecież problem zauważony wymaga wysiłku i procedur, więc lepiej robić wszystko dookoła, niż burzyć niepisaną, wygodną zmowę milczenia. Dziś mam wykształcenie wyższe, żeby było zabawnie jako nauczycielka właśnie, ale nadal duże problemy w życiu, ponieważ sama muszę nadrabiać to, czego nie miałam możliwości dostać, gdy byłam dzieckiem. I w drugiej części pisze Jola, szkoła powinna być uważna, uczyć szacunku do wszystkich, tolerancji, komunikacji, samostanowienia, poznania siebie samego, relacji i wszystkiego tego, co potrzebne jest każdemu człowiekowi do życia. Takie podstawy podstaw. Nie powinna stać oceną, wyścigiem i miarą przydatności człowieka wobec jego osiągnięć. Dom powinien być zabawą, odpoczynkiem, ale przecież przede wszystkim enklawą, bezpiecznym miejscem, którym jest często, nie jest właśnie. Niestety nie jest łatwo być tą, która stoi sama na polu tej nierównej walki, walczyć o siebie i innych tam, gdzie jesteś tym elementem, który najchętniej byłoby zniszczyć, bo nie pasuje do niczyjej układanki. Po raz pierwszy ZBC Pleneru, serdeczny wszystkich Ola z miejscowości Występno. Moi drodzy, mądrze pisane, ale pisane no, na bazie doświadczenia tego, które, no, które jest jakby udziałem tutaj Joli i także wielu, wielu z nas. Ja też mógłbym opowiedzieć o swojej szkole, że chyba były takie momenty, że nie byłem zrozumiały, ale także też dawałem szkole w kość, co tu dużo gadać, no nie byłem jakimś tam fantastycznym uczniem, w związku z tym no takie wzajemne boksowanie, które potem hartuje, czy coś z tego wynika, no to chociażby wynikło to, że mi się ten utwór bardzo spodobał. Gorzołka do klubu Luka i go dzisiaj w tym momencie zaprezentuję, bo mi się bardzo podoba, już któryś raz wam go puszczam, przedstawiam. No brzmi to jak lato z radiem, dosłownie.

dobroki, żeby podtrzymać tę niesamowicie sympatyczną atmosferę, to już wypuść mi chylenie oczy, a ja wam przeczytam bardzo szybko fajnego maila. Czy szkoła powinna uczyć jak najbardziej tylko tego, co w istocie przyda się w życiu? Do tej pory zastanawiam się, po kiego grzyba są mi potrzebne wzory skróconego mnożenia czy wyrażenia algebraiczne. A czy dom powinien uczyć? Jak najbardziej. Tego, jak zachować się w społeczeństwie, jak budować i konserwować więzi między ludźmi. Kwestia tego, kto i jak nam swoją wiedzę sprzedaje. Peace, love and music, kochani, Irek spod Wadowic. No to Słowacy, czyli Helenie, oci!

Siemajura, siemako, dobrze, szkoła. Kiedy to było? W sumie od ostatnich minęło 3 lata. Szkoła jest do nauki, od nauki do domu, od odpoczynku. Takie moje zdanie. Uczniowie, owszem, powinni mieć jakieś obowiązki po szkole, ale jak już wspominam, że zamiast odpocząć siedział się nad zadaniami domowymi, to krew nie zalewa. Nauczyciele może powinni dogadywać się między sobą, co i jak dużo zadali, aby uczniowie nie siedzieli tylko w tym, aby mieli możliwość odpoczynku. Pozdrawiam, Jakub z Krakowa. Helenio, tak przy okazji odwiedziła nas bardzo znana, albo inaczej, przedstawiciel absolutnie światowej firmy japońskiej, pan z Japonii, cały prezes, współpracujemy razem na różnych polach i przyjechał z dużą delegacją, przyjechał z panią Japonką, z panią chyba z Durbanu, z Południowej Afryki i rozmowa i też z panem i przedstawicielami polskimi firmy. I wśród tych był jeden pan, pokazywaliśmy im festiwal, bo też uczestniczyli w tym festiwalu na różnych obszarach i w pewnym momencie helenioci są na ekranie, a jeden z panów, który tam siedzi, do którego bym nie podejrzewał w życiu, mówi: emocje, helenioci! Okazuje się, że pan jest ze Słowacji, przyjechał także z tą firmą i od razu przyjaźń. Słuchajcie, jak muzyka ludzi zbliża. Pan z Japonii patrzył otwartymi oczami i w pewnym momencie powiedzieliśmy: ale były też panie, które zagrały u nas, zespół Hanabi, i szybko im puściliśmy zespół Hanabi. Pan z Japonii patrzył na nie troszeczkę dziwnie, ale łapał, o co chodzi, i zwrócił się do, nie wiem, czy to była sekretarka, prawa ręka, czy tłumaczka, ale zwrócił się do dziewczyny młodej, tłumacząc jej, a ta szybko mu coś odpowiedziała: tak, to jest jakby mój przedział, to jest mój przedział, panie prezesie, absolutnie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. A jacy my byliśmy dumni, że mieliśmy na zawołanie chyba dla każdego coś miłego. Gdyby pani z Durbanu coś powiedziała, to byśmy pogrzebali i byśmy na pewno coś tam wyciągnęli, aby jej muza także się bardzo, bardzo podoba. Daria ze Śląska, która po raz pierwszy na najpiękniejszym festiwalu wystąpiła na małej scenie tylko z nazwy. I to był właśnie wynik naszych eliminacji. Do eliminacji także już otworzyliśmy nasze drzwi.

Kasia Lińso, tak? Mówię o tym, ponieważ mała scena tylko z nazwy, a dzisiaj małą sceną tylko z nazwy gramy. My że tutaj gadu, moi drodzy, a no, nawet dzisiaj zrobiliśmy takie załakupy, jak 10 sztuk gastroduodenskopów diagnostycznych, 2 sztuki gastroduodenskopów zabiegowych, 3 sztuki kolonoskopów diagnostycznych, 7 sztuk kolonoskopów pediatrycznych za 3 147 000. No tak mówię, że cały czas fundacja, lato, nie lato, wakacje, nie wakacje, pracujemy. To tylko taki dzisiejszy szczegół, który poprosiłem dział medyczny. A Ania z rodzinką modelarzy wszystkich krajów, łączcie się, napisała: nie zawsze do szkoły było z górki, dziś też nie jest łatwo i choć biegnę do moich dzieci w szkole codziennie z wielką radością w sercu i na twarzy. Kocham to, co robi, z wielkim zaangażowaniem oddaję się pracy w szkole. Uważam, że szkoła powinna uczyć, dom powinien dawać spokój, przestrzeń na bycie dzieckiem, a nauczyciel najlepiej, żeby nie musiał wybierać między wymagam, a nie zmęczam młodego człowieka. Ściskam wszystkich, a tym, którzy jutro zaczynają rok szkolny, życzę spełnienia planów i samych radosnych dni. Ania z rodzinką modelarzy. Na wstępie chciałam ci serdecznie podziękować za piękne, radosne, kolorowe zdjęcie z dedykacją. Ile razy na nie patrzę, wracam do cudownych chwil na polen roku, a na mojej facjacie gości soczysty banan od ucha do ucha. Dziękuję ci, Jurku. To Misiek Sandecki z Zielonej Góry, którego syn idzie do liceum, a już ma plany, że będzie także w pokojowym patrolu. Ale to jest także informacja do wszystkich, którzy przysłali mi listowne, kartkowe bardziej pozdrowienia ze słowem słonecznik, o co prosił geograf na małej scenie, tylko z nazwy. Dostałem tego mnóstwo, odpisywałem na bieżąco, więc jestem absolutnie wypisany. Każdy, myślę, że kto napisał, otrzymał ode mnie bardzo piękną karteczkę ze wszystkim, co tam się mogło znaleźć, tak, aby was uściskać, aby wam podziękować, aby powiedzieć, że dotrzymuję słowa, nawet z małym gadżecikiem w środku. W związku z tym ten proceder ciągle trwa. Jeżeli idzie jakaś jeszcze kartka się do mnie tutaj potoczy, to oczywiście wysyłam. Zuta jeszcze nam tutaj się zmieści, Kasprol. No to Zuta, moi drodzy, to także muzyka, którą słuchaliśmy na eliminacjach. Przypominam, do eliminacji można się już zgłosić. Między innymi się już zespoły z Kolumbii, Maroka, Włoch, Niemiec, Australii już zgłosiły. I oczywiście zespoły polskie. Zuta przed wami. No, mam tu coś zapisane o maszynach. O, taki tytuł, ale pięknie zagrany.

Autopromocja. Nie hańbi. Leć na koncert Evanescence już 19 września we Frankfurcie nad Menem. Odpowiedz na pytanie, jakie hasło napisał

0: Już w ten weekend wyślemy was na koncert Evanescence do Niemiec. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy.

0: miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
0: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: kolejnej godzinie. Witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie, a przywitał was zespół WW, który o godzinie 22.25 we środę, czyli 29 lipca, no, dał taki niesamowity koncert. To jest ten moment, kiedy cała publika najpiękniejszego festiwalu świata, no już prawdę mówiąc, jest już zakoczowała, już się rozbiła i ta środa jest taka wchodzona, taka rozbiegana, taka pełna najróżniejszych sytuacji na tych asfaltówkach dwóch ogromnych, gdzie ludzie grają, gdzie rozmawiają, gdzie jest tyle radości, tyle takiego ucieszenia, że znowu jesteśmy wszyscy razem. I wtedy Basia Giewont, Paulina Przybysz i WW Wojtek, który ze całą swoją ekipą, a także z nowymi także wykonawcami na tej scenie zagrał koncert niesamowity. Z racji tego, że jestem organizatorem tego festiwalu, byłem na wszystkich koncertach WW, które miały miejsce na najpiękniejszym festiwalu świata. I powiem wam, że ten był dla mnie najbardziej z uśmiechem, najbardziej taki z powietrzem wesoły i taki z wyobraźnią, i taki z różnymi dziwnymi wejściami, pięknymi, dziwnymi, bo jeżeli się odzywało pianinko, to wcześniej nigdy go nie słyszałem i nagle to wszystko tak w luźnej bardzo atmosferze pięknego bycia w tym namiocie małej sceny tylko z nazwy, no wpasowało się tam to wszystko idealnie, fantastycznie. Kiedy dzwoniłem do Wojtka i zapytałem go, czy zechce wystąpić we środę u nas na festiwalu, krótka rozmowa, oczywiście, fantastycznie, będę, jestem, Kastrol, o tym właśnie mówiłem, kiedy słuchamy, kiedy jesteśmy na tu i teraz, kiedy czujemy ten gorąc, bo tam jest, bywa bardzo gorąco, kiedy te dźwięki wpadają, wypadają, a potem słucham ich jeszcze raz, to nagle układa mi się to jeszcze bardziej w taką muzykę niezwykłą. Mi się ten koncert bardzo podobał. Ten, w którym Wojtek ze swoją drużyną dzielił się wszystkimi dźwiękami.
1: Wiesz co, ja to powiem, że to był koncert, to nie był łatwy koncert, bo WW zagrało koncert dla wymagających i zresztą też taka publiczność pojawiła się na małej scenie tylko z nazwy. To był koncert z bardzo ciekawą muzyką, która, tak jak powiedziałeś, miała bardzo dużo powietrza w sobie i co najważniejsze, było bardzo dużo improwizacji na tej scenie. I to było siłą tego koncertu. To się bardzo rzadko zdarza, żeby ludzie... Poland Rock ma taką oprawę w sobie, że wchodzą na scenę i grają tak zwane swoje sety, czyli na 100% pokazują, co potrafią, tak? A tutaj Wojtek z WW zrobili coś zupełnie innego, taką woltę, że weszli i zaczęli bawić się dźwiękami, ciszą, muzyką, nastrojem i to ludzi jeszcze bardziej do nich zbliżyło.
0: Tak jak powiedziałeś, wymagająca publiczność, ona potrafi przejść o 180 stopni w jakieś zupełnie inne klimaty. Ja tu byłem spokojny, byłem taki pewien, że to, co się działo jazzowo, także pięknie wyszło i wchodzi Wojtek i poczuł się tak zupełnie podający, tak jakby powiedział, ja wam tutaj pokażę teraz różne fajerwerki i wiem, że to wam się spodoba, nie było tutaj, ja przynajmniej na tyle Wojtka znam, że nie było żadnego tam patrzenia, czy publiczność akceptuje, czy nie. Kupowało, słuchałem tego i powiem wam tylko krótko, że wszystkie zespoły otrzymują od nas materiał, czyli przekazujemy wszystkim, już przekazaliśmy z time kodem, dzielimy się tym materiałem. Już mamy od wielu taką zwrotną, nie tylko z polskich kapel, ale także od kapel ze świata, bo Wednesday 13 wydało już płytę, mówiłem o tej płycie na moim Facebooku, wydali płytę, która będzie miała swoją promocję 25 września na rynku amerykańskim, tak się zastanawiamy, czy na kanadyjskim też, nie, na całym świecie będą i wydali już z tego, z zeszłego roku, z materiału, czyli te płyty się pokazują, ludzie chcą dzielić się tą muzą, być może także i WW będzie się dzieliło, ale to po prostu pięknie zabrzmiało. Czy ja już słyszę teraz Happy Set? I pomyślałem sobie, że do Happy Setu chciałbym tylko szybko dać takiego maila, który tutaj też przyszedł, ale dużo maili przyszło. Michał pisze tak. Witam Jurku, piszę do ciebie pierwszy raz. Rocznik 77. Podstawówkiem wspominam sentymentem, choć były to czasy końca komuny i nie było lekko. Jak teraz od wielu lat, co roku z synami 16-27 lat, siedzę na kole Allegro i patrzę na to wszystko, to jestem dumny, że coś zrobiliśmy, tak wiele może jest jestem sentymentalny. 31 sierpnia napisałeś i bardzo pięknie to napisałeś. Tak, wszyscy razem to zrobiliśmy. Happy Set w piwnicy u dziadka. To także stos wspomnień. zbc@antyradio.pl. Czy szkoła powinna uczyć, a dom powinien dawać odpoczynek? No takie pytanko.

cyrku. A ja jeszcze pamiętam te czasy, jak w szkole za złe zachowanie częstowano nas linijką po łapach. Dobrze, że te czasy minęły. Szkoła powinna przede wszystkim uczyć myślenia. Powinno się odejść od przeładowanego materiału, zostawić trochę czasu na rozrywkę, hobby i spotkania z kumplami. Dziś audycji słucham na parkingu w okolicach Dortmundu. Pozdrowienia dla ciebie, Chodora na urlopie, Kasprola i całej ekipy, czyli rozumiem, że Olga też została pozdrowiona. Doba z Pruszkowa. Gdzie ja tu jeszcze mam te maile? Tyle tutaj było miejsca i nagle gdzieś maile mam. Szkoła dziś, natłok zbędnych informacji, pędzenie z programem, przeciążone plecaki, zbyt dużo zajęć dodatkowych i korepetycje płatne, ponieważ większość nauczycieli nie ma czasu na wytłumaczenie materiału dzieciom na lekcji. Gdzie ta szkoła, którą pamiętam, gdzie po wyjściu z niej był czas na odrobienie lekcji, naukiem, spotkania z przyjaciółmi i granie w piłkę z kumplami przed bokiem do wieczora. Pozdrawiam prezesa, całą ekipę Antyradia, słuchacz oraz mojej dziewczynki Adam z Gniewkowa. Istotnie pamiętam, że był czas na te wszystkie wariacje, o których tutaj piszesz, jakoś nam się to udawało. Cześć wszystkim, kto mnie nie zna, ten wie, że ja bardzo szybko chodzę o kulach. Do szkoły tak chodziłem o kulach. Co nauczyłem się planu lekcji, to go zmieniali, więc zdarzyło się, że ja często szukałem klasy. Oczywiście tak, by szybko jej nie znaleźć. Tak ją szukałem, klasy kolega mnie później szukał, a siedzieliśmy gdzieś na ławce rozmawiać i patrząc na zegarek, żeby proces szukania nie był za długi, czyli 15 minut albo 20 nawet z głowy. Pozdrawiam Piotrek Piętosa. A tutaj mamy ważnego maila. Na rektoracie mojej alma mater jest napis, może dobrze przeczytam. Non scholae sed vitae dicismus, czyli z łaciny. Uczymy się nie dla szkoły, a dla życia. Jest to czcza deklaracja. Zarówno mojemu pokoleniu, jak i naszym dzieciom jest wciskana szkolna wiedza po to, by zdać z tego szkolne egzaminy i dostać szkolne oceny. A potem wychodząc z tego matriksa w świat i oblewają egzaminy z życia. Do tego tresowane są, by wstrzelić się w klucz zamiast kreatywności, by powtórzyć, że nauczycielem, za nauczycielem zamiast własnego zdania, by się podporządkować zamiast sprawczości. Dlatego ala nie szkole demokratycznej, gdzie zadaniem dorosłych jest sprawić, żeby dzieci czuły się ważne, były ciekawe i chciały poznawać świat i by im w tym poznaniu towarzyszyć, a nie przykrawać do góry założonego schematu. Kochamy was, Pacia, Ala, Nora, buziaki dla Kasprola i Chodora. A więc jest wszystko tak jak zawsze. Witajcie, Jurku i Chodorze. W ramach promowania mniejszych festiwali, przeczytam to, chciałbym przy waszej pomocy zaprosić wszystkich w ten weekend, 4-5 września, do Katowic na Amfirock Festival. Impreza odbędzie się po raz piąty w amfiteatrze znajdującym się na terenie Parku Zadole. Festiwal jest darmowy wraz z miejscem do rozbicia namiotu. W piątek zagrał nas Traxton, The Billy Frontside oraz Nocy Kochanek, a w sobotę Vision Days, Czechy, stacja Bad, The Analogs oraz na zakończenie łzy. Czy można powiedzieć, kto nie dojechał na Poland Rock, niech dojedzie tutaj 4-5 dzień września Katowice. W tym roku na dużej scenie miał miejsce niesamowity koncert w wykonaniu Look and Rebel Babel Orchestra. W składzie licznej grupy muzyków, cudownego chóru wystąpiła również bardzo utalentowana artystka Karolina Skrzyńska. Warto poprosić ją o przygotowanie jakiegoś ciekawego projektu folk rock, muzyka ludowa na 33. Poland Rock Festiwalu, napisał Gatida. Już myślimy, tak prawdę mówiąc, 3/4 line-upu na dużej scenie już jest klepnięta na 90%, niektóre na 100%, bo przecież o tym mówimy cały czas i do tego się bardzo mocno przygotowujemy. Jeżeli był wspomniany Luke, proszę bardzo, jesień, tak, był grany na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata, Poland Rock 2026. Luke, jesień.

kręcenia. Jesień, jesień to była jesień, to był luk, który dzisiaj jest taką naszą no tą przewodnią o tych wszystkich czterech porach roku, śpiewający, w ogóle śpiewający w taki sposób, że wszystkich nas zakołował. I to jeszcze raz, hej Jurku, hej Kastrol, jak ta nowa miejscówka, dajcie jakieś foto, jutro będą, tak, będą, Olga, bo nagrywam. Słucham? Już są. Weź na mojego Facebooka, to zobaczysz, jak to wygląda. To nowe miejsce. Już jest. Polska Szkoła kojarzy mi się z kilogramami książek, masą wiedzy, którą mało przekłada się na codzienne życie. Każdy przedmiot ważniejszy od drugiego. Codzienne zadanie domowe. Uczenie się tablic geograficznych. Jakie było wydobycie uranu i produkcja batatów w RPA? No właśnie jaka. Oraz masa innych przedziwnych informacji. Czy to była wiedza potrzebna? No cóż. Mam porównanie z systemem edukacji w UK. Plecaki moich dzieci to butelka z wodą i lunchbox, czasem kilka materiałów edukacyjnych, żadnej corocznej listy podręczników do kupienia, ile kasy zaoszczędzone, niewiele zadań domowych w pierwszych latach edukacji. Końcowe klasy mieli zadania, ale w porównaniu z tym, przez co ja przeszedłem, to naprawdę mniej niż połowa. Dla dzieciaków, które wracają do szkoły, niech te dni w szkole będą dla was dobrym czasem, dla nauczycieli cierpliwości i skutecznego przekazywania wiedzy. Pozdrawiam już po pracy Kri. Jak znajdziecie z Kastrolem chwilę, to zerknijcie na zespół Undercover Hippie. Dobra muza z mądrym przekazem. Polecam, odkładam to, żeby było wiadomo, gdzie spojrzeć. Ale także Maciek z Bormow, Ex Inflibro, napisał: WW było magiczne. To był też pierwszy festiwalowy koncert Hope. Na jej nosidełku jakiś pan przykleił nawet piękną naklejkę. Zaraz będzie ciemno. Ciężki plecak to zdecydowanie nie moja bajka. W liceum wystarczyły mi jeden lub dwa zeszyty na wszystkie przedmioty. Nikodem nie zna polskiego systemu edukacji. Tutaj, i tu jest powtórka, od czwartego roku życia chodzi do szkoły od 8.45 do 15.15, a większość nauki odbywa się podczas angażujących zajęć. Pracy domowej ma niewiele, jedno zadanie tygodniowo oraz krótką naukę z przedmiotów ścisłych, łącznie około 15-20 minut dziennie. Uściski bardzo gorące. Nawiązując do dzisiejszego tematu audycji, zgłaszam się i podnoszę rękę, bo miałem ciężki plecak oraz miałem w drodze powrotnej ze szkoły do domu pod górę. Ja akurat chodziłem do szkoły w czasach słusznie minionych. Szkoła powinna uczyć, a dom powinien uczyć, ale też w domu powinno się odpoczywać. Pozdrawiam mile serdecznie Mario ze wsi Bogusław. Odpowiadając na pytanie, czy szkoła powinna uczyć, jak najbardziej, ale nie traktujmy domu jako miejsca bez zasad, gdzie tylko jest zabawa i żadnych obowiązków. Ja jeszcze nie wyprawiam dziecka do szkoły, na razie zaczynamy etap przedszkola i to od jutra. Mam nadzieję, że przedszkole w pełni pomoże mojemu dziecku przejść później płynnie w pierwszą klasę podstawówkę. Pozdrawiam, Sandra z Będkowa. Oby to była taka dobra wiara w to, że tak się może to wydarzyć. I tak to tutaj jest teraz śpiewane, moi drodzy, czyli orkiestra dorosłych dzieci. Duża scena z niesamowitymi przygodami, ale to miało miejsce i tego byliśmy świadkami. ZBC@antyradio.pl

Orkiestra Dorosłych Dzieci. A ja przypominam, że ogłosi się konkurs Oskarowa Rolka. Hashtag Oskarowa Rolka i hashtag Polendrock 2026. Czyli czekamy na wasze filmiki, na wasze rolki, na wasze relacje zdjęciowe, coś co wrzucacie. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Nagrodą dla zwycięzcy wejście na dużą scenę na 33. Polendrock Festiwal w tym momencie, kiedy po prostu otwieramy cały festiwal, a więc to tam się dzieje, to zostanie z wami już do końca życia. Konkurs trwa do końca października. Otrzymaliśmy do was mnóstwo rolek już do tej pory i powiem wam, że niektóre są tak porywające, niektóre są tak przepiękne, tak zaskakujące. No, patrzenie na was, na ten festiwal, robi jeszcze z tego festiwalu coś, czego my nie widzimy, no bo to jest z waszej strony, to z waszego poziomu. My ze sceny, ja ze sceny widzę dużo rzeczy, wydaje mi się, ale jestem w wyjątkowej, pięknej pozycji. A potem oglądam te wasze rolki i sobie myślę, Jezu, ja bym chciał być właśnie tam, gdzie robicie te wszystkie swoje wspaniałe wygibasy, bo to mi się szalenie, szalenie podoba. I taką rolkę przeżyłem kilka dni temu osobiście, namacalnie. Ona miała miejsce u nas w biurze naszej Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy przybiegła Ania z dołu, sekretarz, to mówi, Kasia przyszła i chciałaby tylko na chwilę do ciebie przyjść. Kasia? Tak, Kasia Stankiewicz, tylko chcę na chwilę do ciebie przyjść. I Kasia po raz drugi zrobiła rzecz niesamowitą, a zrobiła to przed finałem w zeszłym roku, przynosząc, czy nawet już to było w tym roku, swoją akwarelę, bardzo piękną, żeby ją licytować, tak powiedziała, a czy może byśmy zagrali na najpiękniejszym festiwalu świata. Zagrała na małej scenie tylko z nazwy, a teraz przyniosła mi przepiękny list, przyniosła mi przepiękną drugą akwarelę, maluje akwarele nieoczywiste, abstrakcyjne, ale jakie pięknie, jak to pięknie jest w ogóle zrobione. Mówi, zostawiam tą akwarelę, chciałam tylko podziękować i już mnie nie ma. A koncert? Oj, koncert niesamowity. Mam takie uczucie, że ten wielki, ogromny hicior Warius Max jest jakby tak wrzucany na sam koniec, tak jakby ktoś chciał powiedzieć, to nie jest tylko to jedyne, z czego jesteśmy znani, no bo są znani z wielu bardzo pięknych, niesamowicie zaśpiewanych i zagranych utworów na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Ale na małej scenie tylko z nazwy szybko wyłuskałem, prawie pod koniec koncertu, no właśnie ten utwór, krótko, tak jakby chcieli go wrzucić, już ich nie ma. Posłuchajcie. Warius Manx, Kasia Stankiewicz.

Obiecuję, moi drodzy, że jeżeli jakoś losy się tak a inaczej potoczą, może Złoty Bączyk i Various Minds będą mieli okazję zagrać jeszcze raz na najpiękniejszym festiwalu świata, to zagrałem ten numer 3 razy dłużej. No tak, no. No to jest naprawdę coś tak pięknie zagranego i tak pięknie złożonego, że chce się być w tej atmosferze. Szkoła powinna uczyć oczywiście szczególnie w sposób praktyczny, bezstresowy. Prawo do błędu to podstawowy krok w procesie nauczania. Szkoła to nie rywalizacja, tylko praca w grupie. Dom to nauka praktyczna, budowanie silnej więzi z dzieckiem, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i pasji oraz okazywanie miłości i szacunku. Napisał Paweł z Krakowa. Mała scena tylko z nazwy to sztos. Dzięki za taki zestaw wykonawców dzisiaj. My też dziękujemy. Klementyna też napisała, że miała pod górkiem, nie przynosi, ale dosłownie na swojej drodze spotkałam wielu fantastycznych nauczycieli, dlatego trochę tęskno mi za szkołą. Tak jak większość uważam jednak, że szkoła powinna przygotowywać do życia, a nie nabijać głowy niepotrzebną wiedzą. Ale tego dzisiaj dużo przyszło. Według mnie szkołą powinna uczyć przez stworzenie przyjaznego miejsca i atmosfery do rozwoju młodych ludzi i ich pasji. A dom oczywiście, że powinien być miejscem do zabawy, ale przez mądrą i ciekawą zabawę też można dużo się nauczyć. Zatem ciężko jest postawić jasną granicę między szkołą a domem i edukację. Dziękuję. Za kartkiem dotarła, napisał Patryk z Krakowa. Luk jeszcze manifest swój dzisiaj przedstawi wam. Tak się nazywa ten utwór. Luk i cały jego projekt w tej nieprawdopodobnej gorączce śpiewa. W pewnym momencie nawet przysłał mi takie zdjęcie. Jurek, to nie przypadek, a na jego tym wielkiej, takiej pięknej, białej koszuli ten pot utworzy coś jakby wielkie serce na jego piersi. Oj, ale potem musiał odchorować to zaangażowanie w ten swój projekt. No ale wszystko zakończyło się szczęśliwie, zwłaszcza muzycznie. Manifest Lutna, tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata.

piękny manifest, ale jeszcze szybko postaram się takiego, no, bardzo ważny mail przeczytać, może jeszcze dwa słowa z innego. Było jeszcze gimnazjum, próbne testy. Nasza klasa napisała te testy bardzo dobrze i dyrektor szkoły przyszedł na lekcję, stwierdził, że to niemożliwe, że tak dobrze napisaliśmy i unieważnia je. Nie chciał z nami rozmawiać. Ja w międzyczasie napisałem SMS-a do taty, że dyrektor nas od oszustów wyzywa. Trafiał, że ojciec przyjeżdżał niedaleko szkoły. Zanim dyrektor dotarł do swojego gabinetu, ojciec już na niego czekał i zapytał się go, czy złapał kogoś za rękiem. Jedynym dowodem dyrektora było to, że nie powinniśmy napisać tak dobrze. Cieszę się, że ojciec stanął w obronie mnie, jak i mojej klasy, gdyż nikt nie oszukiwał. Dzięki temu od mojego ojca dostaliśmy lekcję, że jak ktoś oskarża nas i oczernia, trzeba walczyć o swoje dobre imię. To wydarzenie zmotywowało tak nas, że testy państwowe tak napisaliśmy, że mieliśmy wynik najlepszy w szkole. Udowodniliśmy, że słaba klasa może dobrze napisać. Może nie do końca w temacie, ale zawsze. Buduje mnie ta historia, napisał Adrian. Bardzo w temacie, Adrianie. Trzeba walczyć o swoje dobre imię. To też jest bardzo, bardzo ważne. Ostatni mail, który teraz wyszedł z naszej drukarki, którą przydźwigaliśmy. Od Niny z uczniów mokrej. Każde dziecko tak naprawdę chce być dobre, jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz. Jak samo nie może, pomóż. Jeśli nie potrafimy pomóc, przynajmniej nie róbmy szkody. Bardzo, bardzo, bardzo pozdrawia wszystkich Nina. Siedzę właśnie w domu, słucham twojej audycji, pod wpływem muzyki oraz twoich słów. Nasza mnie refleksja o tym, czym tak naprawdę jest edukacja. Dla mnie i mojego męża to dzisiaj była lekcja miłości i odpowiedzialności w praktyce. Nasz syn wyjechał właśnie do innego miasta, do liceum sportowego. Tęsknota już teraz ściska serce, ale wiem jedno. Jako rodzice nie możemy podcinać dzieciom skrzydeł, gdyż chcą latać i się rozwijać. Edukacja to przecież nie tylko podręczniki, ale też odwaga w spełnieniu marzeń. Dzięki za świetną muzykę i genialny klimat w ten poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam, Ewa. Mój pierwszy festiwal Żary 1998 rok. To ja chyba też byłem, a nawet wcześniej chyba byłem. A tak z innej beczki. Wczoraj byłem na spacerku po tyrolskich lasach. Pokazały się prawdziwki. Jakby ktoś był w okolicy, to zapraszam, Adam z Gniewkowa. Jesteś w okolicy? Są prawdziwki. Adam, jeden słoiczek dla mnie, albo takich na sznureczku, bo to jest po prostu najpyszniejsze do każdej potrawy. Polski grzybek, oj się ma dobrze, moi drodzy. Dziękuję Robertowi za piękną też opowieść, że szedł spacerkiem i spotkał dwóch uczniów, którzy już chyba jutro będą zaczynali szkołę. Paweł napisał bardzo długiego maila, też o edukacji już nie zdążę przeczytać, ale dziękuję, że napisaliśmy, że byliście razem w tych dzisiejszych opowieściach, kiedy patrzymy. Adam z Gniewkowa, pozdrawiam prezesa, całą ekipę Antyradia Słuchacza oraz moje dziewczynki, ale myślę, że bardzo mądrze napisaliście. To ciągle jest jakby, jesteśmy wrażliwi na to, o czym się mówi, jeżeli chodzi o szkołę, o polską edukację. Nie bądźmy zaspani tym, nie bądźmy nieobecni. Być może nasz głos jest słaby w tym wszystkim, o czym mówimy, ale też róbmy to, co możemy potrafić zrobić najlepiej. My na przykład uczymy pierwszej pomocy i nauczyliśmy, wprowadziliśmy ten przedmiot po 15 latach, takie troszeczkę boksowania jako obowiązkowy w szkołach podstawowych. Z tego się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. Wejdźcie na nasze strony Pokojowego Patrolu, bo już się możecie też uczyć, aby być razem z nami, przejść nasze szkolenia i przyjechać na najpiękniejszy festiwal świata, aby po prostu pracować i pomagać nam organizować ten festiwal. To także jest nauka. Myślę, że całe ASP jest jedną wielką nauką. To, o czym mówimy, to jak się zachowujemy, to jak potrafimy posprzątać ten teren po sobie, a robimy to cudownie wraz z 50-osobową grupą w zielonych koszulkach. Ludzie, którym zaprojektowałem nawet te koszulki, którzy pracują tam. 50 osób chodziło i zbierało te śmieci. Każdy nawet najmniejszy śmieć i dzięki temu wszyscy razem to miejsce zostawiliśmy tak, jak je zastaliśmy. Tydzień temu to graliśmy, ale jeszcze raz posłuchajmy Freedom, Ewelina Flinta. Przepięknym utworem nawiązującym do Woodstock z 1969 roku i także jej odwiedziny z pysznym tortem, ale jakim ciastem i jej płytami. To była także cudowna rolka taka na żywo. Ja i Kasprol dziękuję wam bardzo i oczywiście Olga, która tu czuwała nad wszystkimi mailami, które do nas przychodziły, były razem z nami, bądźcie razem z nami, kochamy was bardzo i jutro szkoła. Oby się nic nie wydarzyło i żeby ta szkoła po prostu popłynęła z opieką nas. Kogo? Rodziców, dziadków, wszystkich przyjaciół, tych, którzy podejmują naukę. Ewelina Flinta, trzymajcie się, cześć, siema i bądźcie bo.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
6: Teraz w

0: Poprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

David Bowie. Guano Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: listening to Anty Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anty Radio. Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.